Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Meloradio Coni.
1: ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo!

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
15: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Dzisiaj najpierw odpowiemy na pytanie, co z wysypiskiem niebezpiecznych odpadów na ulicy Marantowskiej w Koninie, kiedy zacznie się usuwanie tych odpadów i jak długo potrwa. Potem sport, historia konińskich klubów sportowych. Powiemy o tym, jak wyglądały dzieje konińskiego Mustanga. Najpierw jednak wysypisko niebezpiecznych odpadów w Marantowie. Zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
2: Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej jeszcze w tym roku wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić. Natomiast pierwsze faktury będą mogły być rozliczone z początkiem stycznia 2027. Wykonawca ma w pierwszej kolejności wywieźć odpady z gazociągu. Same te odpady z gazociągu, one mogą być warte około kilka milionów złotych. W drugiej kolejności ma wywieźć wszystkie odpady. Przypomnę, my jesteśmy zobowiązani prawem jako miasto, jako prezydent miasta zagospodarować i wywieźć

0: wszystkie odpady zero-jedynkowo, także nie możemy ich wywieźć tylko tych z gazociągu, ale wszystkie, bo taka jest decyzja. Zdobyliśmy na to finansowanie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest oprocentowana bardzo symbolicznie, praktycznie jest darmowy pieniądz, pożyczony nam na 15 lat i mamy też możliwość po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli wywiezieniu wszystkich odpadów, umorzyć sobie jeszcze 2 miliony złotych. Także żadna inna instytucja nie dała nam bardziej atrakcyjnej formy. Oczywiście jak się pojawi w międzyczasie możliwość wzięcia dotacji na to zadanie, to będziemy mogli sobie wziąć tą dotację i tą pożyczkę spłacić szybciej. No niestety nie jest to teren miasta, on jest obciążony bardzo mocną hipoteką, dlatego nie opłaca nam się przejmować tego terenu. Oczywiście będziemy występować z roszczeniem do firmy, która nawiozła, ale to jest temat bardzo trudny, toczy się oddzielne postępowanie w tym zakresie. Czy termin generalnie jest rozplanowany na 5 lat? Natomiast wykonawca może w każdym momencie zawnioskować do nas o to, że jest w stanie wywieźć to na przykład w kilka miesięcy wszystko, bo są tacy wykonawcy, którzy deklarują, że są w stanie to wywieźć i zagospodarować. I my wtedy za zgodą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, taka zgoda będzie, wypłacamy od razu całe finansowanie już po wywiezieniu tego. Także jesteśmy w stanie nawet to skrócić do jednego roku, jeżeli pojawi się wykonawca, wygra przetarg i zadeklaruje, że wywiezie to w ciągu jednego roku.
1: To był zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Teraz zmieniamy temat o historii Mustanga Konin, czyli drużyny naszych mistrzowskich koszykarzy na wózkach. Opowiedzą Ola Wolniewicz, działaczka tego klubu od lat, a także prezes Mustanga, zawodnik tego klubu, tej drużyny, Marek Bystrzycki. Posłuchajmy.
2: Goście reprezentujący konińskiego Mustanga, Ola Wolniewicz.
3: Dzień dobry.
2: I Marek Bystrzycki.
4: Witam serdecznie.
2: Jeżeli dobrze pamiętam, to było tak mniej więcej w 2012 roku, tak? Kiedy klub powstał. A co było wcześniej? Jak w ogóle pojawiła się taka idea, że warto by było w Koninie tego typu aktywność, która potem, no jak powiemy w trakcie naszej rozmowy, rozwinęła się bardzo spektakularnie, aby ona zaistniała?
4: No myślę, że przede wszystkim byli ludzie chętni do tego, tak? Czyli osoby z jakąś niepełnosprawnością ruchową. Ja sam też trafiłem do fundacji w 2007 roku. Od 2008 właśnie do 2012 roku trenowałem już w klubie w Łodzi. No i było kilku chłopaków tutaj z okolic Konina, którzy też ze mną dojeżdżali na te treningi. No i doszliśmy do wniosku, że no fajnie jest tej Łodzi, ale chcielibyśmy założyć w końcu coś swojego i mieć ten klub tutaj blisko. I tak gdzieś tam w głowach powstał taki plan, takie marzenie, żeby zrobić sekcję właśnie koszykówki na wózkach tutaj w Koninie.
2: Jak to organizacyjnie na początku wyglądało?
3: Na początku rozpoczęliśmy treningi w 2012 roku, w styczniu, z bardzo dużą pomocą Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, ponieważ oni zorganizowali nam zajęcia na siłowni. Pod basenem w Koninie, ja jako trener, zbieraliśmy się z chłopakami raz albo dwa razy w tygodniu i mieli takie treningi typowo wzmacniające na siłowni. Później zaczęliśmy trenować na sali w drugim liceum. Tam też było trochę barier, wtedy też fundacja miała tam zajęcia aktywnej rehabilitacji wcześniej, więc jakoś tam udało nam się wbić też na tą salę. Oczywiście większość chłopaków na swoich prywatnych wózkach, bo nie mieliśmy sprzętu tyle, ile powinniśmy mieć, żeby rozpocząć grę w lidze. No i w wakacje już gdzieś tam postanowiliśmy, że otworzymy to stowarzyszenie, również z pomocą fundacji Podaj Dalej. Tutaj wielkie podziękowania dla Zuzanny i dla Karola za to, że pchali nas w tą stronę, żebyśmy to stowarzyszenie zarejestrowali. I w październiku otrzymaliśmy już dokumenty z KRS jako pełnoprawne działające stowarzyszenie sportowe.
2: Jak wyglądało kompletowanie sprzętu? Bo pewnie to było jedno z pierwszych wyzwań.
4: Tak, no ten sprzęt, tak jak wiemy, do tej pory jest gdzieś tam najdroższy w całym tym naszym sporcie. No na początku było tak, że odkupowaliśmy wózki gdzieś tam używane od chłopaków, którzy zmieniali wózek, czy dostawali gdzieś tam sprzęt nowy, więc odkupowaliśmy te stare wózki. Próbowaliśmy zazwyczaj tak jest normalnie, że dopasowuje się wózek, robi się na miarę pod zawonika. No my wtedy robiliśmy odwrotnie. No był wózek, trzeba było dopasować do niego jakiegoś zawonika, którego można było wtedy w pełni wykorzystać, czy to na treningu, czy na meczu. No te początki są najtrudniejsze, tak, no bo koszt wtedy wózka to pewnie było około, myślę, 10 tysięcy, teraz 20 wzwyż, więc ten sprzęt rzeczywiście był najdroższy, to był największy kłopot, żeby uzyskać chociaż 5 wózków, żeby można było rozpocząć grę w drugiej lidze i sukcesywnie gdzieś tam nam się to powolutku udawało i tak to na początku wyglądało. Myślę, że to była największa przeszkoda, ten sprzęt sportowy.
2: Pierwszy start w lidze, kiedy to było, jak to wyglądało?
4: Pierwszy start w lidze, myślę, że to był chyba sezon 2013.
2: Czyli dosyć szybko.
4: Tak, no mieliśmy już jakieś, tak jak Olaf wcześniej wspominała, zaplecze, żeby też trenować, żeby gdzieś tam myśleć o tej lidze cały czas, tak, no wiedzieliśmy, że po to robimy te treningi, żeby jak najszybciej w tej lidze rozpocząć grę, tak, no musieliśmy zacząć od jak najniższej ligi rozgrywkowej, więc zaczęliśmy od drugiej ligi i gdzieś tam z roku na rok staraliśmy się rozwijać, tak, rozwijać, trenować i zgłosić się potem do tej pierwszej ligi, takiej już ogólnopolskiej, najwyższej i w niej jesteśmy do tej pory.
2: Jak rozwijała się drużyna pod względem personalnym?
4: No myślę, że na początku to było około tam 6-8 takich rzeczywiście chłopaków zapaleńców, którzy przyjeżdżali, trenowali i już można było coś z tego składu zrobić, tak, żeby rzeczywiście występować, grać i zbierać te umiejętności, no bo sam trening, wiadomo, no fajnie, na boisku wszystko wychodzi, ale trzeba było się weryfikować z innymi drużynami i tak to na początku gdzieś tam wyglądało. Staraliśmy się zebrać tych chłopaków tutaj, którzy chcieli trenować, tak, i tak. Takie były początki.
2: To byli wyłącznie chłopacy z Konina, czy też no właśnie to, że ta drużyna powstała, to skutkowało tym, że ktoś tutaj specjalnie przyjechał po to, żeby z wami trenować?
4: Nie, na początku ja prowadziłem treningi, potem mieliśmy trenera Stanisława Uszyńskiego, później jeszcze kilku innych, ale na początku ja prowadziłem te treningi i no nie byli to wszyscy, to do tej pory nie ma tak, że to są sami mieszkańcy, zawodnicy z Konina, bo i są chłopaki z powiatu kolskiego, którzy do tej pory od początku gdzieś tam zaczynali z nami i są do tej pory. Marcin Kupiecki z okolic Zagórowa, także no, to była gdzieś tam z tego okręgu naszego tutaj zawodnicy, tak? I tak naprawdę no, oni gdzieś byli początkiem gdzieś trzonu tej drużyny.
3: Pierwsi tacy nasi przyjezdni zawodnicy, którzy jeden z nich jest z nami do dzisiaj, Piotrek Darnikowski, który też przeszedł do nas z Łodzi. No i oczywiście Robert Wiśnik, nie żyje już, bo w 2014 roku zmarł, ale też reprezentował nasze barwy i do dnia dzisiejszego co roku organizujemy dla niego turniej Wiśnik Cup, więc tutaj też to byli tacy nasi dwaj pierwsi przyjezdni zawodnicy.
2: Jak wygląda wasza praca, czyli wolontariusze przy drużynie?
3: Wolontariusze przy drużynie, no są nieodłącznym elementem tego, ponieważ no chłopaki gdzieś tam mają w głowie dużo, niekoniecznie fizycznie mogą wszystko wykonać sami i tutaj ta praca wolontariuszy jest nieoceniona, tak jak pomoc przy turniejach, pakowanie wózków, kiedy jedziemy na mecz, to jest bardzo duża logistyka. Mamy na szczęście takich ludzi wkoło siebie, którzy bezinteresownie tą pomoc nam niosą. Oczywiście też gdzieś tam ta nasza praca bardzo dużo dają nam granty, tak, dotacje, dofinansowania, które dostajemy. W tej chwili Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miasto Konin czy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udaje nam się pozyskiwać dofinansowania, które naprawdę bardzo wspierają działalność naszego klubu i dzięki temu też możemy na tym najwyższym szczeblu walczyć o te najwyższe trofea.
2: I o najwyższych trofeach, bo w końcu, tak jak wspominałem na początku, doszło do tego, że zostaliście najlepsi w Polsce. To może wspomnimy na początek ten pierwszy mistrzowski sezon w waszym wykonaniu.
4: Pierwszy mistrzowski sezon to tak naprawdę była połowa sezonu 2019-2020. Sezon gdzieś tam został zakończony przedwcześnie z powodu właśnie pandemii COVID-a. I to był pierwszy sezon, w którym zdobyliśmy tytuł mistrza Polski. Oczywiście nie był rozegrany do końca, ale PZKOŚ i kluby zdecydowały, że ta kolejka, te kolejki, które były rozegrane do tej pory, po prostu robią klasyfikację końcową i wtedy to było jakby pierwsze mistrzostwo, które udało nam się zdobyć.
3: Wtedy też pamiętam, no to był dla wszystkich ciężki czas COVID-a, brak treningów, brak spotkań i my też nawet w naszych mediach społecznościowych za bardzo nie udostępnialiśmy tego, że zostaliśmy tym mistrzem Polski, bo przede wszystkim chłopaki czuli ogromny niedosyt z tego, że te rozgrywki nie były zrobione do końca i stwierdziliśmy, że fajnie, ale nie na tyle, żeby się tym chwalić gdzieś tam aż tak mocno i to udostępniać, no bo nie było i tej kropki nad i, czyli tego meczu finałowego.
4: Dokładnie tak.
2: No ale to bo COVID minął i udało się kolejne sezony rozgrywać w pełni.
4: Tak, tak, tak. Minął COVID i kolejne sezony już graliśmy, począwszy od pierwszych meczy rundy zasadniczej po finały w playoffach i rzeczywiście gdzieś już od tego 2019 roku, po tym COVID-zie, zaczęliśmy cały czas być w tej czołówce. Tak naprawdę z jednym z największych gdzieś tam rywali, drużyną z Kielc, zawsze bijemy się o to mistrzostwo. I czasem oni wygrywają, czasem my.
2: Emocje także potęgowane przez kibiców, którzy zawsze wam towarzyszą. Jest ich na trybunach sporo.
4: Tak, cieszymy się. Zawsze gdzieś tam próbujemy to promować, te wydarzenia nasze sportowe, które mamy. Dziękujemy, że ci kibice rzeczywiście przychodzą. Myślę, że dla nich to też jest fajna zabawa, fajny pokaz sportu, tak, w wykonaniu osób gdzieś tam z niepełnosprawnościami. I myślę, że to też jakoś wpływa na tych kibiców, że coraz częściej, coraz więcej tych kibiców przychodzi i z tego się cieszymy, bo w końcu nie musimy grać tylko dla siebie i dla naszych rodzin, czy dla naszych dziewczyn, ale gramy też dla kibiców, co jest, dodaje takiego powera, bo tak jak wiemy, no sport jest dla każdego i to, czy jest się niepełnosprawnym, czy nie przekreśla gdzieś człowieka i cieszymy się, że tych kibiców jest, przychodzi coraz więcej, że te nasze transmisje ogląda coraz więcej ludzi i jakby to jest też nasz taki cel, że wiadomo, że te sukcesy są gdzieś wpisane w prowadzenie takiej drużyny, ale ten sukces w postaci tych kibiców i przekazywania tego gdzieś tam innym też osobom niepełnosprawnym, myślę, że to jest druga rzecz, na którą też stawiamy właśnie w naszym klubie, żeby pokazywać, promować ten sport i cieszyć się razem z kibicami.
2: Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Gratuluję już, tak można powiedzieć, długiej i bogatej historii klubu. Życzę wszystkiego dobrego w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. Ola Wolniewicz.
3: Dziękuję państwu bardzo.
2: I Marek Bystrzycki.
4: Dziękuję.
2: Mustang Konin.
1: I to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99.6. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99.6.
1: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszam na audycję Miejskie Sprawy w Koninie. To nie był zwykły piątek w konińskich szkołach. Brakowało uczniów, była słaba frekwencja. Wszystko przez to, co wydarzyło się wcześniej w kraju. Mowa oczywiście o tragicznych w skutkach atakach nożowników, a także przez to, co później wydarzało się w sieci, między innymi także w konińskiej sieci. Pojawiły się tam groźby, po których rodzice zdecydowali, że dzieci w piątek do szkoły nie pójdą. W piątek już po lekcjach rozmawiałem z zastępcą prezydenta Konina Witoldem Nowakiem. Posłuchajmy.
6: Jestem w drugim liceum w Koninie i przed chwilą rozmawiałem z woźną i pani woźna powiedziała mi, to co panie Mateuszu, przetrwaliśmy ten trudny dzień i to faktycznie był trudny dzień w konińskich szkołach. Pan był poza granicami naszego kraju, ale cały czas na gorącej linii ze swoimi podwładnymi. którzy zajmują się oświatą w Koninie i doskonale na bieżąco wszystko pan monitorował. Tak to, jak to wyglądało z pana perspektywy?
7: No zawsze trudniej jest zarządzać, kiedy się jest daleko od domu, ale ponieważ byłem w delegacji służbowej, to no oczywiście musiałem też, chciałem przede wszystkim przejąć się tym wspólnie z dyrektorami i byliśmy w kontakcie także wczoraj od razu i dzisiaj. Obdzwoniłem wszystkich dyrektorów podczas międzylądowania. Rozmawiałem wszystkich, z którymi udało mi się skontaktować, no ale to jest znakomita większość. No to oczywiście nie jest dobry dzień dla edukacji w Polsce i w Koninie również. Tym bardziej przykry, że już wiemy o tej porze rozmawiając, że za jednym z głupich zachowań dotyczących ataku, potencjalnego ataku, stoi też uczeń konińskich szkół albo okolicznych szkół. Chłopak na pewno jest z Konina. I to jest bardzo smutne i to też pokazuje, ja zresztą to wczoraj pisałem dyrektorom, kiedy z niepokojem do mnie czy dzwonili, czy pisali, że i pokazując te filmiki, które się pojawiają w sieci, że to będzie kwestia czasu, jak zostaną złapani ci sprawcy. Oni nie mają świadomości pewnie jeszcze takiej, że cyberbezpieczeństwo jest dla policji w Polsce niezwykle ważne i też nie mają świadomości, jak znakomicie wyposażona jest wielkopolska policja w narzędzia do szukania takich przestępców, więc to była tylko kwestia godzin i czasu, aż zostanie sprawca złapany. Ale wracając do głównego wątku, no to jest rzeczywiście smutny czas dla oświaty, bardzo niepokojący dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, bo to też podkreślam w rozmowie z dyrektorami, żeby także o nich zadbać. No i dla rodziców. Dzieci muszą być zaopiekowane przez rodziców najpierw, bo szkoła ich nie wychowa, a potem mogą trafić do szkoły, w której naprawdę w konińskich szkołach mogą czuć się bezpiecznie.
6: A jak pan ocenia to, że dzisiaj faktycznie tak wielu uczniów z Konina do szkół nie poszło?
7: Jako coś normalnego, jeżeli dochodzi do zbrodni i jeżeli ktoś epatuje jeszcze strachem, wrzucając filmiki w sieć i strasząc młodych ludzi, to nie dziwię się im i rodzicom, że podjęli taką decyzję. Natomiast to oczywiście nie może trwać wiecznie. Też się zastanawiałem w międzyczasie, wracając do Polski, czy to jest tak, że uczniowie nie chcą iść do szkoły, ci, którzy wrzucili te głupie, nawołujące do nienawiści filmiki, czy po prostu są w grupie ludzi, którzy są tak zepsuci, że są w stanie dokonać najgorszego. Więc ja się nie dziwię uczniom, że nie poszli, nie dziwię się rodzicom, że nie puścili. Natomiast no, mamy weekend, akurat teraz od dzisiaj się zacznie. Mam nadzieję, że też emocje opadną i w poniedziałek ta frekwencja wróci do normalności.
6: Kończą się lekcje dzisiaj w piątek w konińskich szkołach i na szczęście nic się nie wydarzyło odpukać złego. Te środki bezpieczeństwa dzisiaj były bardzo duże. No, na przykład w drugim liceum ochroniarze sprawdzali każdy plecak. To też było takie zaplanowane działania?
7: W każdej szkole były, bo rozmawiałem z dyrektorami, były i agencje ochrony w niektórych szkołach, w każdej szkole właściwie, bo rozmawiałem też z komendantem policji w międzyczasie, byli policjanci i uwaga, byli policjanci nie tylko mundurowi, ale także policjanci nieumundurowani, o których obecności możemy nawet nie wiedzieć. Byli dzielnicowi, którzy kontaktowali się z dyrektorami już wczoraj. Muszę pochwalić konińską policję, że stanęła na wysokości zadania również.
6: Ćwiczenia są przeprowadzane w konińskich szkołach, są procedury wypracowane takie, że no gdyby coś się odpukać stało, to ta reakcja byłaby poprawna?
7: Ja już mówiłem w wielu wywiadach, że cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo w ogóle w szkołach jest dla nas priorytetem i w ubiegłym roku, i także w tym. Wszystkie szkoły odbyły szkolenia z bardzo profesjonalną firmą, która nauczyła zachowań całą szkołę. Mówię tutaj i o pracownikach, nauczycielach, dyrekcji, pracownikach administracji, obsługi i uczniów, ale ponieważ jedni uczniowie wychodzą, inni przychodzą, zaleciłem w połowie września, kiedy spotkałem się z dyrektorami, żeby te ćwiczenia powtarzać. Wierzę, że są powtarzane, bo takie mam sygnały i takie informacje, ale nadal będę mobilizował do tego, żeby bez strachu, ale profesjonalnie, po prostu wykonywać te zadania, które były wyćwiczone podczas treningu, bo to jest najlepszy sposób uchronienia się. Na pewno będzie trudno jej wejść do szkoły i od razu to powiem rodzicom, to jest dla dobra waszych dzieci, a nie żeby komuś zrobić krzywdę. Proszę sobie wyobrazić zakład pracy, a to jest zakład pracy, do którego nagle z zewnątrz wchodzi, no mamy na przykład szkołę 800-osobową, niech nawet przyjdzie jeden rodzic, to mamy dodatkowo 800 osób, które mogą wejść do budynku. Jak zapanować w takiej sytuacji nad bezpieczeństwem? Dlatego szkoły będą bardzo mocno pilnować tego, kto wchodzi do szkoły, jak wchodzi do szkoły. Będą przestrzegać tych procedur, które wyćwiczyły wcześniej.
6: Zachęcamy do tego, żeby w poniedziałek najbliższy do szkoły jednak przyjść, wziąć udział w lekcjach?
7: Jak najbardziej tak. Dzisiejszy dzień pokazał, że wszyscy zmobilizujmy się do tego, żeby było bezpieczniej. Mówię tu o i policji, i o nas jako organie prowadzącym, organie nadzoru pedagogicznego. Mówię tu o dyrektorach znakomicie wykonujących swoje funkcje. Mówię też o rodzicach, bo nie możemy siać paniki, bo dokąd to prowadzi. No, nasze szkoły są bezpieczne, wiele, tak jak mówię, monitorowanych, a wspólnie razem jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Ale przede wszystkim apel do rodziców jest taki, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzić, co one robią w sieci, bo to mogą być też nasze dzieci. Uwaga, to jest bardzo przykre, co powiem, ale skoro 16-latek w Koninie nawoływał do nienawiści i groził, że będzie zamach w szkole, to znaczy, że to może być nasze dziecko, nie czyjeś, jakieś gdzieś z Polski, tylko nasze dziecko. Sprawdźmy, co robi nasze dziecko, do jakich stron wchodzi.
6: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiceprezydent Konina Witold Nowak. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
1: To był Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina. W piątek z mikrofonem Meloradio odwiedziłem drugie LO w Koninie. Tam rozmawiałem z dyrektorką Małgorzatą Koziarską-Sip.
2: Dzisiaj wyjątkowe środki ostrożności w szkole. Jest tu kontrola bezpieczeństwa niemalże taka, albo w zasadzie taka jak na lotnisku.
8: Tak. No, należy do tych, którzy przejmują się faktem, obojętnie na ile zagrożenie jest duże bądź też małe. Stąd też dwa dni temu ewakuacja uczniów, kiedy dostałam informację o podłożonym ładunku, bo nigdy do końca nie mamy pewności, na ile informacje, które do nas dochodzą, są prawdziwe bądź też nie. Podjęłam wszelkie środki ostrożności dotyczące dzisiejszego dnia. Sama w szkole byłam już o 6:30. O godzinie 7:00 był już pan z ochrony, który tutaj jest z pełnym wyposażeniem poza bronią. Również panowie ze Straży Miejskiej. W międzyczasie odwiedzili nas panowie z Kryminalnej, zostawiając kontakt do siebie. Każdy uczeń wchodzący do szkoły, ponieważ mamy system wejść i wyjść, każdy uczeń wchodzący do szkoły odbija kartę imienną, więc wiemy, kogo mamy w szkole, i uczeń, który opuszcza szkołę, również odbija tę kartę jako wyjście. Podobnie jest z nauczycielami. Każdy uczeń ma sprawdzony plecak, podobnie jak nauczyciele i pracownicy szkoły. Myślę, że to wystarczające zabezpieczenie na tę chwilę. W szkole panuje atmosfera bardzo przyjazna, mimo że tych uczniów nie jest dużo, chodzą zgodnie z planem na lekcje, no i czekam, co będzie dalej.
2: No i w szkole właśnie wystartował ten system odbijania kart, no on też w dużej mierze ograniczy możliwość przedostania się tutaj osoby niepożądanej, poza tym też jest pod stałą obserwacją monitoringu.
8: Tak, ten system bardzo jest ważny dla nas i ja podjęłam decyzję o założeniu tego systemu w porozumieniu z Radą Rodziców.
2: To tak akurat zbiegło w czasie z tymi tragediami.
8: Tak. Wszyscy są zdziwieni, że może tak szybko to się stało. Nie. To działania już będące, mające miejsce od sierpnia, ale faktycznie system zaczął działać dokładnie wczoraj. Sprawdza nam się doskonale. Każdy uczeń widzimy w monitoringu, w systemie imiennie, czy jest w szkole, czy szkołę opuścił, więc jest to dla nas bardzo istotne. Na teren szkoły nie wejdzie nikt, kto się taką kartą nie odbije. Oczywiście na teren szkoły można wejść po uruchomieniu teledomofonu, który wtedy legitymuje osobę chcącą wejść, pani na dyżurce bądź też sekretariat.
2: To dziś dzisiaj mniejsza frekwencja, jak pani myśli, to się po kościach rozejdzie, już w przyszłym tygodniu będzie większa?
8: Myślę, że tak, bo na pewno służby działają i robią swoje, natomiast no niestety media społecznościowe też robią swoje i ilość przesyłanych filmików niejednokrotnie ze sztuczną inteligencją, informacji i tak dalej, i wszystkich tych niby śmiałków, którzy uważają, że się świetnie bawią, sprawia, no, że społeczeństwo no i młodzi ludzie są zastraszeni.
2: Nie to wszystko w tygodniu rozmów o faktach.
8: Tak, i to właśnie tak się też dzieje. No, nic na to nie możemy. Ja jako dyrektor, dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo moich uczniów, stąd też wzmożona kontrola no, musiała dzisiaj nastąpić. Jak będzie wyglądał poniedziałek, jeszcze nie wiem.
2: Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję.
1: To była dyrektorka drugiego ELO w Koninie, Małgorzata Koziarska-Sip. A co w piątek powiedzieli mi uczniowie drugiego?
2: Dlaczego dzisiaj się pojawiliście w szkole? Bo większość waszych znajomych, koleżanek, kolegów jednak dzisiaj na lekcjach nie było.
9: Ja pojawiłam się, bo była poprawa z chemii.
10: Ja to samo.
9: A dla koleżanek też.
11: Nie przestraszyłem się tych wszystkich komunikatów.
2: A dotarły do was te komunikaty wczoraj w jaki sposób?
9: Dotarły na grupie klasowej, wysyłali, tak.
2: I co to były za informacje?
9: No, tak, mam wrażenie, że jakieś fałszywe zdjęcia, filmiki.
10: Nie z naszych okolic w ogóle, tylko tak ktoś to interpretował, że z naszej okolic jest.
2: A to były jakieś groźby, że coś się wydarzy?
9: Można to tak powiedzieć.
2: Co było na tych screenach, na tych zdjęciach?
9: Były różne, albo były wiadomości, albo jakieś zdjęcia drastyczne.
2: I co to były za groźby, że coś się wydarzy?
11: No, że jakieś zamachy będą, nożownicy przyjdą do szkoły i jakieś, nie wiem.
2: Ale tak, konkretnie, że u nas w mieście, w Koninie?
9: Tak, szkoły wypisane w kolejce, które
10: najpierw, tak. Które potem, tak.
2: A na jakiej podstawie stwierdziliście, że to nie jest prawda, że to jest fake? To w sumie mamy też teraz ten tydzień walki z fake newsami.
9: Te informacje były tak naprawdę bardziej rozpowszechniane właśnie wieczorem wczoraj. I na przykład rano nic nie było. No to dlaczego akurat wieczorem to się wydarzyło? No,
2: czyli sprawdziliście jeszcze rano, czy one są cały czas?
9: No, tak.
2: I się nie potwierdziły nigdzie?
9: No nie było żadnych nowych.
2: Więc, i dlatego stwierdziliście, że jednak może warto do tej szkoły pójść.
9: No tak, no jak była też w rzędzie ochrona, no to czemu nie?
1: To byli uczniowie drugiego LO w Koninie. Tak jak wspominałem na początku, w konińskiej sieci także ukazały się groźby i to groźby opublikowane przez mieszkańca Konina. 16-letni koninianin nagrał film, w którym groził atakiem na szkoły ponadpodstawowe w Koninie i w Żychlinie. W piątek rano około godziny 9 został namierzony przez służby, a o godzinie 15 usłyszał decyzję sądu, no i zostanie ten 16-latek umieszczony w schronisku dla nieletnich. Spędzi tam najbliższy czas, dokładnie będzie tam do 9 grudnia. To oczywiście przestroga dla tych, którzy być może pokusiliby się o kolejne tego typu bardzo groźne wybryki. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w studium dwóch Mateuszów, poza mną Mateusz Łyczak, cześć.
12: Cześć, bardzo mi miło.
1: Człowiek wielu bardzo ciekawych zajawek, wielu ciekawych zainteresowań, o których tutaj mówiliśmy przed wejściem na antenę. Dzisiaj jednak skupimy się na jednym z nich i to jest taka sytuacja, taka rzecz, która bije rekordy popularności w ostatnich latach, między innymi dzięki, bo ja także się zakręciłem w tym kierunku, bo oglądałem bardzo popularne kanały na YouTubie na ten temat. Terrorystyka, czyli hodowanie takich zwierząt, które dla niektórych mogą być straszne, być może nawet przerażające, ale jak już przełamiemy pewien ten strach, obawę, to okazuje się, że są niezwykle interesujące, niezwykle ciekawe i chociaż malutkie, niepozorne najczęściej, chociaż większe również są, to można spędzić masę czasu na tym, aby dowiadywać się jak najwięcej na ich temat.
2: Jak to wygląda u ciebie? Kilkaset takich zwierzaków masz na bazie?
12: Wiesz co, słuchaj, na chwilę obecną no, można by powiedzieć, że prawie mamy 300 gatunków, nie? Jeśli chodzi o rodzaje zwierząt terrorystycznych, ale to jakby to powiedzieć od małych, nazwijmy to robaczków, po duże gady, nie? Bo ogólnie rzecz biorąc my, oprócz tego, że my jako pasjonaci i hobbyści, tak, mamy te zwierzęta, można powiedzieć, z całego świata, to przy okazji jeszcze zajmujemy się edukacją, tak? Bo jeździmy po szkołach, jeździmy po różnych punktach takich bibliotecznych i tym kultury i po prostu robimy wystawy, tak? Zwierząt terrorystycznych i pokazujemy, że słuchajcie, no to są zwierzęta, których nie ma co się bać. Nie są straszne w żaden sposób. Bym powiedział ciekawe, fascynujące i rozwijające po prostu nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe, tak? W tej pasji, hobby i tym podobne, nie? Ale to, co ci mogę powiedzieć, przerażające? No chyba bym nie powiedział tak do końca, bo no ja już, można powiedzieć, 14-15 lat się tym zajmuję, tak?
2: Moja mama i teściowa są od innego zdania. Chociaż też muszę przyznać, że z czasem trochę się przełamują.
12: Fakt. Tylko, że wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, za naszych, powiedzmy, czasów, nasze babcie zawsze widziały jakiegoś pająka, mówiły, o Jezus, to jest tarantula, nie? Tarantula chodzi, nie?
2: Tarantula.
12: No, tarantula.
2: Jak duży pająk, to tarantula.
12: Tarantula, tak, faktycznie. Ale w rzeczywistości, no, to jest nieprawda, tak? No, tarantule, które my mamy na przykład w hodowli, tak? No, to nie jest wielkości, powiedzmy, no, nie wiem, dekielka od puszki, od picia napoju jakiegoś.
2: I co ciekawe, to pająk z Ukrainy?
12: Tak, lykosa. No i w rzeczywistości, co jest najśmieszniejsze, pająk, który nie potrafi się wspinać. Czyli on tylko wyłącznie po płaskiej powierzchni chodzący, nie? Ale jeśli chodzi o zachowanie, o biotyp, to po prostu tego zwierzaka jest no, niesamowite, nie? No, tak samo jak, wiesz, każdy uważa, że pająki, no to co, pająki świetnie widzą, świetnie chodzą, inne rzeczy. No nie, to nie jest tak do końca, bo pająki dzielimy na przykład na ptaszniki i pająki właściwe, tak? Czyli w tym wypadku, tak nazwijmy to, nasze kątniki, krzyżaki i tym podobne. A ptaszniki, no to wiemy, no te wielkie, ogromne pająki bycze. No i w rzeczywistości, no ptaszniki, no bardzo słabo widzą, prawie wcale. Tylko w poświacie, tak? A jeśli chodzi o na przykład pająki właściwe, no to widzą nas perfekcyjnie. I to jest ta inna sytuacja.
2: A co to są pająki właściwe?
12: No to co powiedziałem, że na przykład
2: te nasze kątniki, tak?
12: Skakuny, kątniki, na przykład wiele różnych gatunków takich, bym powiedzmy, rodzimych, bo stricte na przykład pająki właściwe, one helicery, czyli zęby mają, bym powiedzmy, do siebie skierowane, to wewnątrz, tak? A ptaszniki mają od góry do dołu, pod karapach wchodzą. To jest zupełnie inna różnica, tylko że też pająki właściwe nie potrafią, znaczy są duże niektóre, ale nie potrafią być tak ogromne jak na przykład ptaszniki, tak? No bo, no nie wiem, no Lasidora parahybana, czy na przykład ptasznik olbrzymi, na przykład tak zwany, no to są dosyć już duże, no to jest wielki talerz obiadowy, bym powiedział, wielkości z odnóżami. No ale w rzeczywistości, no to są zwierzęta, które są tak ciekawe, tak rozwijające, tak fascynujące, że to jest coś niesamowitego. Moja 4-letnia córka ma swoje własne ptaszniki i się nimi po prostu...
2: To brzmi.
12: No brzmi ciekawie to, ale słuchaj, no ja powiem ci inaczej taką sytuację. Moja córka chodziła do przedszkola tutaj w Koniski i w Koninie i stricte chodzi o kwestię taką, że było pytanie, co byście chcieli dostać od Mikołaja na prezent, nie? No moja córka, no wszyscy wymyślali, no zabawki takie, siakie i w ogóle. Ona powiedziała, ja bym chciała dostać książkę o pająkach. W wieku 4 lat powiedziała, że chce książkę o pająkach.
2: I to taką już bardziej specjalistyczną pewnie niż...
12: Nie do końca, bo w świecie naszym terrorystyki jest bardzo wielu autorów, którzy tworzy książki stricte pod
2: dla
12: przedział
2: dzieci.
12: wiekowy. I naprawdę jest taka książka, która bardzo fajnie wprowadza w ten świat terrorystyki. No i kupiliśmy jedną książkę. Dobra, Mikołaj przyniósł. Żeby nie było. No i Mikołaj przyniósł. No i stricte, no fascynacja niesamowita. Później drugą książkę dostała. No i co? No i pojawił się pierwszy ptasznik, drugi ptasznik i cały czas idzie do przodu. Teraz ma Gekona, więc cały czas rozwija się w tematyce, nie? I więc jak chcesz z nią rozmawiać, to rozmawiasz jak z dosłownie starym terrorystyką, z osobą, która naprawdę ma dużą wiedzę o terrorystyce, no ona zaraz się zaczyna opowiadać o budowie pająka, odwłoku, odnóża, helicery.
1: Czyli ona ma 4 lata i już ma takie jasno sprecyzowane hobby, pasję, którą już rozwija bardzo szeroko.
12: Rozwija i
1: jak
12: idzie
1: na swoje
12: idzie
1: możliwości.
12: Idzie do przodu, tak? Ona zawsze ze mną po prostu przyjeżdża do biura, pomaga mi po prostu w tutaj ogarmoniowaniu się tych wszystkich terarii, tak? Bo nie oszukujmy się, to są duże ilość terarii, pojemników, pudełek i wiele innych rzeczy, bo niektóre zwierzęta trzymamy. Czy na przykład, no nie wiem, zajęcie się na przykład pytonami, tak? Bo my mamy też węże, tak? Czy na przykład gady, bo mamy synkę olbrzymią. To jest taka wielka jaszczura australijska. Więc stricte, jeśli chodzi o to, no jest dużo rzeczy do ogarnięcia i małe dziecko też super to ogarnia, nie? Więc pasja się rodzi od samego początku, tak? I trzeba w tym kierunku iść i się rozwijać, nie? Wiecie co, no powiem tak szczerze, że dużo ludzi popełnia wiele błędów, bo mówi, ach, kupię sobie pająka, nie? Czy tam kupię jakiegoś węża, czy cokolwiek, nie? Ale nie zgłębiają wiedzy tej. Bo prawda jest taka, że zanim kupisz cokolwiek, czy pójdziesz do babci i powiesz, babcia, kup mi to, to powinieneś chyba usiąść chwilę czasu i po prostu spędzić ten czas, powiedzmy, na edukacji, na przeczytaniu, dowiedzeniu się czegoś, obejrzeniu na kanale jakimkolwiek na YouTubie o to związane z terrorystyką.
1: Masa prostu jest dostępnych informacji.
12: Tak, ale dzisiaj, żeby po prostu zaciągnąć tą wiedzę i nauczyć się, powiedzmy, czegoś.
1: I to przekazywana ta wiedza w bardzo ciekawy sposób.
12: Tak, tak, ale my tak samo my. Bo my, ja mówię my, bo chodzi o kwestię o mnie i o pana Patryka ze Spiders Hobby, bo my razem działamy, 3D Konin i Spiders Hobby, my prowadzimy szkolenia, nauki, edukacji, jeśli chodzi o zajmowanie się z tymi zwierzakami, też można po prostu u nas nabyć takiego zwierzaka, tak? Ale w rzeczywistości chodzi o kwestię taką, że my uczymy, tak? My wytłumaczymy, jak stworzyć swoje pierwsze własne terrarium, jakie mieć dla niego odpowiednie warunki dla tego zwierzaka i tym podobne. I przekazujemy tą swoją wiedzę, którą zdobyliśmy przez wiele różnych lat i edukujemy dalsze kolejne osoby. My też współpracujemy z kilkoma ludźmi, którzy są znani w świecie terrorystyki, tak? Którzy na przykład tutaj niedaleko, nazwijmy to, Konina jest osoba, która napisała książkę dosyć ciekawą, związaną z tłumaczeniem łacińskich nazw na polskie, tak?
1: Jest tutaj pająków, tak? Czy
12: tak, pająków, ale to rodzimych, czyli naszych miejscowych, tak? Bo mało kto wie, na przykład, bo mało się kto interesuje, że my też mamy, wychodząc z naszego domu, pająki, które, nazwijmy, są średnio i silnie jadowite. Czy ktoś wiedział o tym, że na przykład w naszej trawie żyje tak zwany kolczak zbrojny, który ma dosyć w miarę silny jazd, jeśli jesteś...
1: I zębiska duże.
12: Chyba zębiska, nie, tak helicery, ale helicery, ja wiem, no, czy takie duże zębiska, no w większości te nasze pająki rodzime średnio by miały szansę przebicia skóry, ale niestety no część z nich przebije. To tak samo jakbyśmy mówili o czarnej wdowie. My posiadamy na przykład czarne wdowy, tak, mamy w swojej hodowli, tylko wszyscy mówią, Boże, czarna wdowa, przerażający pająk, ugryzie, to jest szpital, nie? Helikopter od razu do Poznania. No i nie, no wiecie co, no prawie tylu lat żaden mnie nie ukąsił, bo taka jest prawda. Trzeba mieć trochę wiedzy i trochę rozumu, bym powiedzmy, w jaki sposób podchodzi do tych zwierząt, nie? Prawda jest tego taka, czarna wdowa dużo bardziej nas się boi i obawia, niż powinniśmy my jej, nie? Bo prawda jest taka, jak otworzysz pojemnik, to ona ucieknie, tak? Ale nie, że ucieknie i wskoczy ci na rękę i cię ugryzie, zagryzie, bo takie ludzie mają po prostu perspekcję widzenia, powiedzmy, takiego zwierzaka, że idzie duży pająk, powiedzmy, on wskoczy mi na szyję i zeżre mnie, nie? Bo tak, tak ludzie myślą po prostu. A prawda jest tego taka, ona się nas dużo bardziej boi. Się ukryć, schować gdzieś, uciec, powiedzmy. I chodzi o kwestię taką, że te zwierzęta nas się tak strasznie boją, że my musimy po prostu mieć górę, to myślenie po prostu, jak się nimi zajmować, tak? Czyli czarna wdowa nie wyjdzie, nie ugryzie, a prawda jest taka, że w Australii najwięcej ugryzień przez czarną wdowę są sytuacje takie, że one wchodzą po prostu do ciemnych, mokrych, wilgotnych miejsc, czyli co? Do naszych butów.
1: Okej.
12: Wejdzie taka do butu, no my wsuniemy nogę, nie sprawdzimy, co jest w środku, no i nieszczęście gwarantowane.
1: Ona
12: tak
1: poczuje się zagrożona i się po
12: oczywiście
1: prostu broni w ten
12: oczywiście
1: sposób.
12: Oczywiście. A w polskiej terrorystyce prawda jest tego taka, że terrorystyka polska się bardzo rozwija, tak? Konin to już w ogóle, naprawdę, jeśli chodzi, mało osób się nie spodziewa tego, ale na przykład Konin to jest dosyć fajne miejsce, jeśli chodzi o terrorystykę, bo bardzo dużo osób właśnie zajmuje się terrorystyką. Jak my mieliśmy na przykład wystawy w tutaj punkcie takim zoologicznym w Koninie, to po prostu ten punkt dosyć często my odwiedzamy z kolegą Patrykiem, to oni nam mówią, że teraz sprzedają takie ilości teraz zwierząt terrorystycznych i akcesoriów, że się nie spodziewali, nie? Że to tak dobrze po prostu Konicz stoi terrorystyką. I...
2: Czyli jest duża szansa, że teraz wśród słuchaczy przynajmniej kilkanaście osób ma jakieś pojęcie o tym, o czym ty mówisz.
12: Wiesz co, ja bym powiedział, że to nie kilkanaście, tylko myślę, że znacznie więcej. Znacznie więcej osób. Ponieważ naprawdę, kiedy my jeździmy, są wystawy tu w Koninie, czy powiedzmy w Kaliszu i my jeździmy na te wystawy.
2: Bardzo dużo ludzi jest.
12: To bardzo dużo ludzi jest, to jest jedna kwestia, ale bardzo dużo ludzi do nas przychodzi. Wita się z nami. W ogóle ogólnie na wystawcy też nas znają dosyć dobrze. Nas zapraszają na swoje stoiska i my po prostu na tych stoiskach rozmawiamy, tłumaczymy, pokazujemy ludziom, uczymy, jak na przykład uciec z arachnofobii, tak, z nazwijmy choroby. Mieliśmy takie sytuacje, że po prostu ludzie z arachnofobią przychodzili i my po prostu edukowaliśmy, uczyliśmy i nawet ta osoba wyszła z terrarium ze swoim własnym pająkiem. Taki był koniec, taki był finał, nie? Tak samo jak my jeździmy, mówię, po szkołach i edukujemy, uczymy dzieci, tak? Bierzemy te węże, pająki, skorpiony, tak? Bo nie tylko my mamy w tym wypadku pająki, ale mamy pająki właściwe, skorpiony, mówię. I to takie gatunki, które są dosyć mocno, nazwijmy to, jadowite. Ale no nie oszukujmy się, no nikt nas nigdy żaden nie ugryzł. Wiemy, jak się tym zajmować, wiemy, jak pokazywać, wiemy, jak przedstawiać to dzieciom i jak tworzyć taką edukację, żeby te dzieci zainteresować tym wszystkim, tak? Bo to jest dosyć ważna po prostu szkoła, tak? Dla każdego dziecka. A no...
2: No, może jeszcze zachęćmy w takim razie, bo można się do was zgłaszać i...
12: Tak, można do nas się zgłaszać, to pierwsze co to social media, no to Facebook, Instagram, czyli 3D Konin i Spiders Hobby i tam możecie do nas pisać, możecie z nami rozmawiać, bardzo często też piszemy z różnymi ludźmi, jeśli chodzi o pytania związane z terrorystyką, ale też dużo różnych miejsc i punktów na mapie, nazwijmy to Konina, chce nas zaprosić i po prostu też my robimy wystawy, gdzie możecie przyjść, odwiedzić nas, porozmawiać z nami, przybić pionę, tak? I zobaczyć nasze zwierzaki, nie? Czy to powiedzmy pytona jakiegoś wielkiego, tak? Czy powiedzmy małego, silnie jadowitego skorpiona, czy powiedzmy wielkiego ptasznika, który jest różnokolorowy i tym podobne, nie? Czyli na przykład niebiesko-pomarańczowo-żółto-bordowe kolory, nie? Więc tu nie ma najmniejszego problemu. Na social mediach możecie znaleźć nasz numer telefonu, możecie się też odezwać, mówię, do biblioteki tutaj w Koninie. Też bardzo często mamy tam swoje wystawy, współpracujemy z Mikroskalą na przykład. Też Mikroskala bardzo często przyjeżdżamy tam i robimy też po prostu pokazy. Można indywidualnie się do nas zgłosić przez social media, czy to do pana Patryka ze Spiders Hobby, czy powiedzmy do mnie z 3D Konin. Więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Nie? Zawsze udzielimy pomocy, dorady, porady, a jeśli ktoś będzie chciał kupić swojego pierwszego zwierzaka, to nie ma też najmniejszego problemu. My doradzimy, my pokażemy, my powiemy, nauczymy, tak? Bo to jest taka kwestia, że siadamy i spędzamy kupę czasu, żeby się tym zajmować, nie?
2: Mateusz Łyczak, 3D Konin.
12: Tak.
2: Wspomnijmy jeszcze Patryka, tak?
12: Tak, bo... Patryk Głośniak ze Spiders Hobby. Też możecie go znaleźć na Facebooku. Niestety go dzisiaj z nami nie ma, ale spokojnie myślę, że wkrótce się też jakoś usłyszymy.
2: Tak, nadrobimy. Dzięki wielkie za dziś.
12: Spoko, fajnie. Bardzo było miło, super poznać imiennika Mateusza. Do usłyszonka i do zobaczonka.
2: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia, dzięki.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Muzeum Okręgowym w Konińskich Gosławicach. Odwiedzamy wystawę stałą, jedną z wystaw stałych, zatytułowaną Judaika. Oprowadzi nas po tej wystawie Jakub Ordon z muzeum. Cześć.
13: Dzień dobry wszystkim.
2: Judaika, czyli wystawa poświęcona tej spuściźnie żydowskiej, którą udało się tak uratować. Ta historia, która została gdzieś zapisana, zgromadzona, dużą jej część możemy właśnie zobaczyć tutaj.
13: Tak, ale to też z racji tego, co się wydarzyło w XX wieku, w czasach Holokaustu, tych obiektów zachowało się niezbyt wiele. Dlatego to, co tutaj mamy, to są bardzo cenne rzeczy. W ogóle, jeśli chcemy coś powiedzieć o Żydach konińskich, to tak naprawdę ich początki to są tak naprawdę dopiero XIV wiek. Miasto jest lokowane koniec XIII wieku, a jakby przyjmuje się, że Żydzi pojawiają się w połowie XIV wieku i tutaj osiedlają się. Z racji tego, że po prostu obok, niedaleko mieliśmy Kalisz, który bardzo mocno tutaj wpływał na to osadnictwo żydowskie. Przez wieki Żydzi byli bardzo zawsze pożądani w miastach, bo tak naprawdę przynosili wiedzę, umiejętności, umiejętność obracania pieniądzem. Często właśnie ich wynajmowano i dawano takie jakby posady, żeby mogli przykładnie, nie wiem, prowadzić jatki, karczmy, mennice państwowe, czy pobieranie opłat targowych. Takimi rzeczami zajmowali się Żydzi, bo po prostu potrafili to robić. To osadnictwo zmieniało się, bo tak naprawdę i ta liczba Żydów w Koninie też się zmieniała. Jakby tak w bardzo dużym skrócie zrobimy to tak, że nie wiem, koniec XVIII wieku, koniec epoki szlacheckiej w Polsce, krótko przed rozbiorami, w Koninie mamy około 200 Żydów. W XVIII wieku, w latach 70-tych, 80-tych utworzony tutaj jest Kachał, czyli jakby taki zarząd, który no, zarządzał tą społecznością. I po prostu z kolejnymi latami, z kolejnymi dziesięcioleciami ta ilość Żydów się zwiększała w Koninie. Jest takie opracowanie jeszcze Lecha Heymana, już kilkanaście lat temu stworzone. On właśnie przywołuje dane właśnie, że Żydów na przełomie XIX-XX wieku, już pod koniec epoki rozbiorów, jest około 50-52%, czyli co drugi mieszkaniec był Żydem. Konin był takim typowym sztetlem. Krótko przed II wojną światową, przed tym, co się wydarzyło, przed zagładą, Żydów w Koninie jest około 20-22%. Tak się przyjmuje, czyli co piąty mieszkaniec Konina jest Żydem. Wszystko to kończy się, tak jak wspomniałem, w 1939 roku. Zaczyna się wojna. Synagogę, gdzie tutaj mamy wizerunek synagogi, zostaje ona zniszczona. Cały dobytek zostaje wyrzucony ze synagogi. Ostatni rabin Lipszyc, według niektórych informacji, właśnie tutaj też mamy tego ostatniego rabina, został zmuszony do tego, aby po prostu podpalić ten dobytek, który należał do społeczności żydowskiej, aby jeszcze bardziej upodlić tą społeczność. Swoją drogą na synagodze i na synagodze mniejszej, która stała obok, a swoją drogą kilka lat temu została wyburzona. Umieszczono napisy, że to są stajnie. Znów kolejny jakby przykład, żeby upodlić tą społeczność. Kirkut, czyli cmentarz żydowski, znajdujący się dzisiaj za parkiem Chopina, za Konińskim Parkiem Chopina, został zniszczony. Wszystkie macewy, czyli nagrobki żydowskie, zostały zniszczone. Są podania, że te macewy poszły na budowę ulicy Buczka w Koninie powojennej. Dzisiaj jest to chyba ulica Dmowskiego. Mhm. A Niemcy sobie zrobili na tym terenie po prostu taki rodzaj placu manewrowego, takiego defiladowego. Tam po prostu się szkolono. Znów kolejne jakby upodlenie tej społeczności. Żydzi z Konina znikają tak naprawdę w 1942 roku, 1941 roku, bo zostają wysiedleni. W powiecie mamy takie trzy miejscowości, w których po prostu Żydzi zostali zgromadzeni. To taki gett zbiorczy w Ogrodzu, Żgowie i Zagórowie. I później z tych gett zostali przewiezieni na miejsca kaźni. I jakby w powiecie konińskim mamy dwa takie miejsca kaźni. To jest jedno, to jest las Niesłusz-Rudzica, a drugi to jest las Wygoda, las Krążel pod Kazimierzem Biskupim. Tak naprawdę nie wiemy, ilu Żydów zostało zamordowanych. Są szacunki od 3 do 8 tysięcy Żydów zamordowanych chociażby tylko pod Kazimierzem Biskupim. Jakby to pokazuje skalę tej tragedii, że po tylu latach nie wiemy naprawdę, ilu tych Żydów zostało zamordowanych. Też warto wspomnieć o tym, że też jakby nietypową metodą zostali zamordowani. Niemcom zależało na tym, aby to przeprowadzić szybko, sprawnie, maksymalnie wydajnie i po prostu po cichu. Jakby to są okrutne słowa, ale to tak to wyglądało. I po prostu pod Kazimierzem Biskupim zastosowano taką nietypową metodę mordu przy pomocy wapna palonego. Po prostu był wykopany dół, zasypany wapnem. Ludzie zostali rozebrani do naga, ich dobytek został przesegregowany przez specjalne komando, wprowadzeni do tego dołu z wapnem i polewani wodą. To wapno oczywiście się lasuje, wytwarza się duża temperatura i ludzie ginęli w ogromnych mękach i strasznych cierpieniach. Ta metoda okazała się nieskuteczna, bo nie można tego było ukryć w tajemnicy. No i później jakby doskonalono tą metodę, później w Chełmie nad Nerem przy pomocy samochodów, gdzie rura wydechowa była wprowadzona do komory i gazowano w ten sposób ludzi. No i później jakby już udoskonaląc metodę do perfekcji w ten sposób już w Oświęcimiu przy pomocy cyklonu B. Tak naprawdę wojnę przeżyło, szacuje się, około 100-150 osób, które wróciły tutaj do Konina w 1945 roku, czy w tych ostatnich latach 40. XX wieku. Ale okazało się, że tak naprawdę rodziny są wymordowane, najbliżsi są wymordowani, majątek został przejęty już przez nowych właścicieli i ci ludzie bardzo często po prostu zostawiali Konin i albo przeprowadzali się do nowo budowanego państwa Izrael w latach 40., albo po prostu emigrowali do Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę dzisiaj już nie mamy tej społeczności żydowskiej. Już na ulicach Konina nie usłyszymy żadnego jidysz.
2: No dobrze, to powiedzmy zatem, co się zachowało, co udało się zgromadzić w ramach wystawy Judaika. Od czego powinniśmy zacząć?
13: Tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawe obiekty, bo stoimy przed kablotką, w której są umieszczone świeczniki szabasowe i tarcza rodałowa. To są bardzo cenne rzeczy, bo pochodzą z naszego regionu. Pochodzą ze synagogi w Sompolnie. Wiadomo, że w trakcie okupacji, w trakcie wojny, te obiekty zostały w pewien sposób ewakuowane i zakopane niedaleko właśnie synagogi. Przeleżały w ziemi kilkadziesiąt lat i odnalezione zostały, jeśli dobrze pamiętam, w latach 70. Oczywiście bardzo mocno zniszczone. Wszystko zostało to oddane do pracowni konserwatorskiej, zabezpieczone, odnowione, posrebrzone na nowo, bo to są srebrne obiekty. I później już decyzją konserwatora przekazane do naszego muzeum. Także mogą świadczyć o tej historii żydowskiej powiatu konińskiego. Dlatego to są takie bardzo cenne rzeczy. Co ciekawa rzecz jeszcze tutaj mamy, też jeszcze filakterię. Takie właśnie ciekawe pudełeczko. Właśnie do czego to służy? Często zwiedzający się zastanawiają i pytają. Jakby porównują to z tym, co tutaj mamy na obrazie. Z takim jakby kapelusikiem. Żyda mamy ortodoksyjnego, ubranego w tałes, czyli w ten szal taki do modlitwy. W ręku trzyma księgę i do góry ma taki kapelusik. No to nie jest ten kapelusik, to są właśnie te filakterie, takie pudełeczko z rzemieniem, które po prostu ortodoksyjny Żyd zakładał do modlitwy. Drugie takie filakterie tymi rzemieniami jakby okręcał, otaczał swoją lewą rękę i w ten sposób się modlił. Dlaczego lewą rękę? No bo blisko serca. No to wszystko też ma jakieś znaczenie. Także też bardzo, bardzo ciekawy obiekt. Na fototapetach mamy różnego rodzaju zdjęcia i fotografie. Mamy tutaj bardzo ciekawe zdjęcie. Chociażby statut Żydowskiej Biblioteki Czytelni Społecznej w Koninie. Była taka w Koninie. I tutaj w gablocie mamy książkę właśnie z pieczęcią właśnie tej czytelni Biblioteki Żydowskiej w Koninie. Też bardzo ciekawy obiekt. Żydzi brali bardzo czynny udział w życiu społeczno-polityczno-kulturalnym Konina. Mamy na fotografiach właśnie chociażby, nie wiem, sekcję motocyklową klubu sportowego Maccabi. No Maccabi dzisiaj jeszcze przecież funkcjonuje w Izraelu i mamy taką sekcję właśnie przedwojenną tutaj konińską. Mamy różnego rodzaju grupy teatralne. Także to była bardzo aktywna społeczność. Z drugiej strony mamy karty do głosowania i podejdźmy może bliżej. Karty do głosowania z okresu międzywojennego i na tych kartach mamy imiona i nazwiska żydowskie. No i takie imiona jak Natan, Jakub, Icek, Leib, Haskiel, no to wiemy, że to są żydowscy jakby kandydaci do wyborów tutaj w Koninie. Także to życie żydowskie, przedwojenne w Koninie było bardzo tutaj, bardzo aktywne. Swoją drogą Konin chyba się nigdy nie zhańbił jakimiś pogromami tutaj w Koninie w latach 30., kiedy już ten wiatr zmian z zachodu, z Niemiec hitlerowskich tutaj nadpływał. Nie było tutaj pogromów. Były jakieś tarcia, były jakieś niesnaski. Ale tu nigdy nie było tak, że wchodzono do dzielnicy żydowskiej i dokonywano jakichś pogromów. Takimi rzeczami koń się nie skalał.
2: Centralna, zupełnie część ekspozycji, największa gablota, wyższa od nas. No i też rzecz najbardziej okazała, robiąca największe wrażenie. Co to takiego jest? To tak Coś mi się przypomina, że sukienką też się to nazywało, tak?
13: Sukienką, ale to część tego obiektu jest nazywane sukienką. Przed nami mamy tarcze rodałowe, czyli po prostu świętą księgę Żydów, czyli po prostu rodał Tory. Żydzi mają 5 ksiąg, dlaczego też często nazywa się Torę pięcioksięgiem. To są 5 ksiąg Starego Testamentu. Księga Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. I to jest święta księga żydowska, nawinięta na takie dwa wałki. Ona jest w pełnym przybraniu. Tak jak wspomniałeś, jest ubrana w sukienkę, czyli taki specjalny pokrowiec zabezpieczający. Ta sukienka nazywa się mejl. I do tego ona jest w pełnym przybraniu, czyli razem ze stazem albo tarczą rodałową, czyli taką specjalną srebrną płytką, takim bogatym przyozdobieniem właśnie tory. I zwieńczone są te wałki właśnie rimonim, czyli właśnie takimi właśnie zwieńczeniami w postaci, bardzo często stosowano owoc granatu jako symbol kapłaństwa i przymocowane są do niej właśnie dzwoneczki. Tora, która była przechowywana normalnie w takiej skrzyni ołtarzowej. Mamy taką fototapetę właśnie, co ciekawe, sprzed wojny i wiemy, jak wyglądało wnętrze synagogi konińskiej. To tam właśnie w tej skrzyni ołtarzowej była przytrzymywana Tora, ale na czas modlitwy była wynoszona na środek synagogi na bimę, czyli na taki rodzaj podniesienia takiego balkonu, z której odczytywano odpowiednie fragmenty Tory. Tora to tak naprawdę jest pergamin, czyli po prostu wyprawiona skóra zwierzęca i zapisana właśnie zapisana z Księgi Starego Testamentu. Jest księgą świętą, nie wolno jej dotykać rękoma, nie wolno śledzić odpowiednich wersów palcem, byłoby to świętokradztwo, dlatego też do tego służy nam właśnie ten przyrząd, który leży przed Torą, czyli jad, czyli taki rodzaj specjalnego wskaźnika z paluszkiem wskazującym, przy pomocy którego po prostu śledzono odpowiednie fragmenty i odpowiednie wersy odczytywano. Pamiętajmy też o tym, że Żydzi, co nietypowe, czytają w drugą stronę. Tak jak my czytamy z lewa na prawo, tak oni czytają z prawa na lewo. Także też musimy to mieć na uwadze.
2: No i powiedzmy, bo to też jest fajna rzecz, ta bardzo nietypowa laska, która należała do Leopolda Infelda, człowiek pochodzenia konińskiego, natomiast bliski współpracownik Alberta Einsteina.
13: Tak, bardzo, to jakby laska.

0: przed wojną właśnie był dyrektorem. Także też zasłużona postać. Wyemigrował przed wojną i być może dlatego też tak naprawdę uratował się od Holokaustu.
1: No i to tyle. Czas naszej audycji dobiega końca. Tych eksponatów jest oczywiście zdecydowanie więcej. Także zapraszamy gorąco do Muzeum Okręgowego w Koninie na wystawę Judaika i nie tylko. A jeżeli Judaika, to podpowiemy, że ona znajduje się w budynku zamku. Bardzo Ci dziękuję, opiekun tej wystawy, Jakub Ordon z Konińskiego Muzeum.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do muzeum.
1: Dziękuję, Mateusz Krzesiński, także mówię, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: O reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Audycja Historia Konina teraz przed nami. Jestem z naszym mikrofonem w konińskim oddziale Archiwum Państwowego. Pan Piotr Rybczyński, szef tej instytucji, także konicki historyk, jest przy mnie. Witam.
2: Dzień dobry.
1: Powracamy do naszej opowieści przerwanej przed dwoma tygodniami. Zajmujemy się historią parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. To dlatego, że w tym roku przypada jej 200-lecie. No i zajmowaliśmy się tym, skąd w ogóle ta parafia się tutaj wzięła, co też się działo z tymi dobrami, które potem, czy do dzisiaj, stanowią jej siedzibę. Był tam wcześniej kościółek katolicki powiązany ze szpitalem i tę opowieść przerwaliśmy na roku 1815.
2: Dzieje parafii splotły się trochę z dziejami Szpitala Świętego Ducha w Koninie. Wspomniał pan, że chodziło o kościółek, z tym, że tu pewne wyjaśnienie. Kościółek Świętego Ducha, ten szpitalny, znajdował się właściwie w obrębie skrzyżowania. Natomiast na północ od tego skrzyżowania na południe od tego skrzyżowania znajdował się teren ogrodu i teren, w którym znajdowały się zabudowania tego Szpitala Świętego Ducha, czyli sam dom szpitalny, tam dom taki, bo to się wielokrotnie te budynki zmieniały. No to nie jest tak, że od XV wieku ciągle trwały te same. My nawet nie jesteśmy w stanie tego w pełni odtworzyć. Wiemy o kościółku z wielu w ostatnich

0: ostatniej wersji z 1789-1790 roku, jak wyglądał, o czym już wspominałem.
1: Drewniany był.
0: Tak, on konsekwentnie był drewniany, ale ten ostatni, jak gdyby, który mamy pewne opisy, no, pochodzi już z końca, jak gdyby, XVIII wieku. Wspominałem już, że ta dawna koncepcja szpitala uległa zmianie, bo była to instytucja o charakterze trochę takim religijnym, ale podległym także władzom miejskim, co już wyjaśniałem. Władzom miejskim oczywiście Konina. Ta koncepcja z wielu przyczyn, o czym już nadmieniłem, no po prostu skończyła się wraz z upadkiem I Rzeczpospolitej. Ostatecznie takie instytucje charytatywne po 1850 roku miały stać się rodzajem takich instytucji zarządzanych właśnie przez miasta, jeżeli znajdowały się w mieście. No i tak się stało to w przypadku Konina. W 20 roku nastąpił pewien przełom, ponieważ dom szpitalny się ostatecznie zawalił, bo to wszystko znajdowało się już w złym stanie technicznym. No, niemniej jednak widziano potrzebę funkcjonowania dalszego szpitala w Koninie, no, w rozumieniu oczywiście szpitala jako domu schronienia, domu opieki nad starcami, tak, obywatelami Konina w liczbie od 6 do 10, którzy tam mieli znajdować swoje miejsce. Natomiast czasem podjęto decyzję o budowie nowego domu szpitalnego, już bez kościoła, tylko jako instytucję zarządzaną przez administrację szpitala, na czele której stał burmistrz, kasjer miejski, który zawiadywał jak gdyby tym szpitalem, czy go nadzorował, w szczególności rachunkami tegoż szpitala, dochodami, wydatkami. No i także trzecim członkiem był proboszcz miejscowej parafii, chociaż zastępował go w tamtych latach wikariusz, ponieważ to wiązało się znowu ze skomplikowaną historią konińskiej parafii, którym to jeden proboszcz zawiadywał dwoma parafiami tak naprawdę, czyli parafią w Starym Mieście, tą pierwotną parafią miejską, i parafią świętego Bartłomienia Apostoła już w samym Koninie po jego translokacji. I on jak gdyby tutaj zawiadywał gospodarstwem, a sam proboszcz generalnie przebywał i mieszkał w Starym Mieście, ale to tak już zupełnie na marginesie. Jak się zawalił ten dom szpitalny, wtedy ostatecznie zaczęto rozważać, jak już wspomniałem, budowę nowego domu szpitalnego, ale postanowiono go przenieść, tak? Już nie na terenie tego tutaj samego skrzyżowania, przenieść na teren innego ogrodu, który szpital posiadał, czyli mniej więcej na wysokości, tylko że po przeciwległej stronie, klasztoru ojców reformatów. I tam faktycznie w ciągu następnych kilku lat wzniesiono murowany budynek, początkowo parterowy, w którym znalazło miejsce szpital. Budynek ten później był wielokrotnie rozbudowywany, podwyższony, dobudowano przybudówki. No i to jest ten budynek dawnego szpitala Świętego Ducha, w którym później szpital, już w rozumieniu instytucji leczniczej, że tak powiem, ponieważ uległ pewnemu przekształceniu, ale to już temat na odrębną rozmowę, przetrwał aż do czasu I wojny światowej. Natomiast wtedy było już także wiadomo, że zdecydowano w pewien sposób o losach kościółka Świętego Ducha. On miał zostać rozebrany z powodów, no właśnie, też podkreślany jego zły stan techniczny, ale chyba ten stan techniczny nie był taki najgorszy, ale on się trochę stał zbędny. Po drugie, znajdował się właściwie na środku rozwidlenia ważnych traktów, ponieważ gdzieś tam w zamyśle miano, że będzie brukowane te trakty, czyli jakaś modernizacja tych ważnych dróg, no bo to było skrzyżowanie traktu z jednej strony w stronę koła Warszawy, z drugiej strony w stronę Kalisza, no i skrzyżowanie głównej ulicy, także będącej fragmentem traktu wiodącym przez rynek i przez właściwie całe ówczesne miasto. A zatem miano ten budynek rozebrać. Materiał po rozbiórce miano przeznaczyć na budowę ogrodzenia cmentarza przy ulicy Kolskiej parafialnego, oczywiście w jego tym pierwotnym stanie, znacznie mniejszym niż ten cmentarz, który obecnie znamy. Ta wiedza była zapewne powszechnie w mieście znana, tak, co do tych zamiarów. No i wiedzieli na pewno także o tym mieszkańcy Konina wyznania ewangelickiego. No i tu można upatrywać, bo to się tak troszeczkę w czasie zgadza, że w czerwcu 1820 roku wystąpili z petycją, o której już troszeczkę wspominałem, tak, a mianowicie z taką prośbą do Urzędu Municypalnego, czyli do burmistrza Urzędu Municypalnego, bo tak się wtedy nazywał ówczesny Urząd Miejski, w tamtej epoce przynajmniej, bo później już był magistrat, no z taką propozycją, to znaczy kupna tego kościółka. Drugim elementem propozycji była wydzierżawienie ogrodu szpitalnego. No, trzecim elementem było założenie, czy też umożliwienie pochówków ewangelików na cmentarzu parafialnym przez jego poszerzenie. I to były takie trzy podstawowe, jak gdyby, elementy tej petycji z czerwca 1820 roku. Oczywiście w tej koncepcji było jasne, że jeżeli ewangelicy chcieli kupić ten kościół, no to chcieli go po prostu rozebrać, no ale nie przeznaczyć na jakieś inne cele, tylko przenieść w inne miejsce. Po to był potrzebny im grunt, no i stąd tutaj ta koncepcja wydzierżawienia tego gruntu, jednego z ogrodów, czyli tego najbliższego, który dawniej stanowił siedzibę, na którym znajdowały się budynki Szpitala Świętego Ducha, żeby właśnie tam to przenieść, no jak później także pisano, żeby z czasem tam w dorodnym czasie wznieść także jakieś pomieszkanie dla przyszłego proboszcza, pastora, bo to już była pewna koncepcja tworzenia parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Oczywiście ta petycja zgodnie z duchem czasu, ona musiała przejść wszystkie szczeble, tak? Burmistrz zainteresował się, jak tam z gotówką u ewangelików, bo oni oferowali 1000 zł za kupno tego kościółka, no ale go interesowało, czy jak szybko mogą ewentualnie, czy mają po prostu gotowiznę, tak, i są w stanie uiścić tą opłatę. Zaczęła się także dyskusja co do pozostałych kwestii. Burmistrz od razu stwierdził, że on do końca nie jest kompetentny w sprawie przekazania czy wydzierżawienia tego ogrodu. Zresztą tam też oferowano pewien czynsz roczny. Burmistrz podszedł do tego w ten sposób, że chyba ten czynsz jest trochę za mały. Po drugie, podejrzewał, że powinno zgodnie także z duchem epoki w przypadku wydzierżawienia od szpitala tego gruntu pojawi się konieczność tak zwanego wkupnego, tak? Czyli po prostu jednorazowej, tak zwanego laudeniu, jednorazowej opłaty przy przejęciu dzierżawy, która z reguły tam wynosiła kilkukrotność czynszu rocznego. Na te jego zapytania znowu starsi odpowiedzieli, gminy, bo tego określenia najczęściej używano, nie określano parafii, bo takiej w ogóle zresztą nie było. No i starsi tutaj ewangelików w mieście udzielili odpowiedzi. Tam także pojawiła się jeszcze jedna koncepcja, bo co do zakupu kościółka od razu stwierdzono, że są w stanie od razu to uiścić, jak tylko zostanie spełniony drugi warunek, czyli wskazanie miejsca, na który ten kościółek będzie można przenieść. No i ponieważ właśnie już wiedziano, że z tym wydzierżawieniem gruntu tuż obok, tak, ogrodu szpitalnego mogą być problemy, jakieś koszty, no to także zwracali się o wskazanie jakiegoś innego miejsca. No i tu pojawiła się koncepcja, że może to będzie na terenie rozwalin zamku, bo w tym czasie ostatecznie już zdecydowano także nieco wcześniej o losie właściwie ruin Kolińskiego zamku, które miały ulec rozebraniu. No i na tym rozwalisku tam upatrywano miejsca jakiegoś placu, tak, do wzniesienia. No albo jak pisano w ogóle przy trakcie do Czarkowa, czyli w ogóle troszeczkę po drugiej stronie rzeki, poza obrębem właściwie do końca no, takiej zwartej zabudowy ówczesnego miasta. Całą tą sprawę burmistrz raczył przekazać po uzyskaniu tych wyjaśnień, przekazać drogą służbową komisarzowi obwodu Konińskiego, Józefowi Bronikowskiemu, co do, jak to tak tam napisano, pozwolę sobie, że tak to było 28 lipca, burmistrz Białbrzeski przedstawił to, przekazał to przedstawienie starszych wyznania ewangelickiego względem sprzedania kościółka i nabycia placu na miejscu tym, gdzie rozwaliny zamku znajdują się, na wystawienie kościoła ewangelickiego. No i pisząc dalej w tym swoim piśmie przewodnim, zdając interes ten pod rozsądek wielmożnemu komisarzowi i dalszej w tej mierze zdecydowanie. Wyraził tam także swoją własną opinię, że nie widzi dogodniejszego miejsca na wystawienie kościoła ewangelickiego, czyli tego przeniesionego, jak tylko plac, gdzie znajdują się rozwaliny starego zamku. Burmistrz przesłał pismo, no i oczywiście po pewnym czasie komisarz obwodu odpowiedział mu, tak, przekazał z powrotem sprawę urzędowi municypalnemu. Tak, w dość ciekawy sposób, ale ten sposób też można w pewien sposób wytłumaczyć, tak, samą osobowością Józefa Bronikowskiego, ale myślę, że o tym powiemy już w następnej audycji.
1: Dziękuję bardzo. Za dziś powrócimy do tej opowieści o historii parafii ewangelicko-uzburskiej w Koninie, bo w tym roku mamy jej 200-lecie. Pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i koniński historyk. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: A za nami kolejne wydanie audycji Historia Konina w Meloradiu. Dziękuję również, kłaniam się, Mateusz Krzesiński, i do usłyszenia.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6 w Koninie. No i z mikrofonem meloradiowym jestem w Konińskim Muzeum w Konińskich Gosławicach. Przy mnie jest Dagmara Frydrychowicz, dział geologiczno-przyrodniczy. Witam cię.
3: Dzień dobry.
1: O zwierzaku dzisiaj pomówimy, nosorożcu, i to nie takim, jakiego dzisiaj możemy oglądać w zoo, ale o nosorożcu włochatym, który wyginął, żył tysiące lat temu, między innymi w Polsce, między innymi tutaj w okolicach Konina.
3: Tak, zgadza się. Zwierzę to występowało na terenie praktycznie całej Europy. No, szacuje się, że wyginął tak mniej więcej 15-12 tysięcy lat temu, a bohaterem naszej opowieści jest nosorożec włochaty. Czyli to jest tak, jakbyśmy współczesnego nosorożca ubrali w futro, tylko troszeczkę musieli go jeszcze powiększyć. Te zwierzęta występowały praktycznie tutaj w całej Europie. No i dzięki też kopalni węgla brunatnego mamy znaleziska kości, ale mamy również znaleziska czaszek. Fakt, jeżeli chodzi o czaszki, to tutaj w trakcie eksploatacji znaleziono 3 czaszki nosorożca włochatego, z czego 2 na odkrywce Jóźwin, 1 na odkrywce Kazimierz. No akurat ta z odkrywki Kazimierz została w pewien sposób przekazana do Warszawy, do Muzeum Ziemi.
1: A ta, która u nas została, czym ona się charakteryzuje?
3: Ta, która została znaleziona i tą, którą tutaj można zobaczyć na wystawie muzealnej, została znaleziona w 1969 roku. W początkowym etapie działania odkrywki Jóźwin, czyli tutaj mamy raz, że tą najdłużej działającą odkrywkę, a 2 mamy też tą odkrywkę, która dała nam słonia leśnego. Tutaj, jeżeli też chodzi o znalezisko czaszki, ona jest dość kompletna. Fakt, nie posiada żuchwy. No i niestety w trakcie znalezienia tam był też tylko jeden ząb, ale jeżeli chodzi o takie walory, raz, że ekspozycyjne, a do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o walory badawcze, jest to duże znalezisko i eksponat, który zawsze będzie gdzieś tam przez paleontologów pożądany, jeżeli chodzi o badania.
1: Sporo tego znaleziono w Polsce?
3: No jeżeli chodzi o nosorożca, to tak bym powiedziała średnio. Tutaj, jeżeli chodzi o różnego typu znaleziska paleontologiczne, jeżeli też chodzi o właśnie o zwierzęta z pleistocenu, no to te znaleziska, one są dość rzadkie, bym powiedziała. I rzeczywiście, żeby coś takiego można było znaleźć, to albo jest potrzebna eksploatacja kopalniana, albo duża rzeka, która coś takiego wypłukuje. No akurat Warta nie jest taką rzeką, która oddaje kości. Tutaj w tym wypadku akurat jest Wisła.
1: Okej, a powiedzmy, jak to głęboko było zakopane w ziemi, tak? A tak mniej więcej, czy to są dziesiątki metrów?
3: Powiem tak, w tym momencie troszeczkę jest ciężko powiedzieć, ponieważ jeżeli na przykład tutaj trochę abstrahując do słonia, to było 13 metrów pod powierzchnią gruntu, a tutaj jeżeli to zostało znalezione w 69 roku, czyli to gdzieś w tej pierwszej fazie działalności, czyli no w tym, co się określa jako nadkład, czyli to mogło być stosunkowo płytko, no ale gdyby też nie eksploatacja, nie działalność jakichkolwiek sprzętu ciężkiego, no to też nie zostałoby to w żaden sposób znalezione.
1: No ale jak są takie mniejsze wykopy, typu gdzieś tam pod dom, fundamenty, to nie ma szans, żeby na takie coś trafić.
3: No nie powiem, że nie. Nie, bo to różnie bywa. Tutaj należy pamiętać, że ziemia cały czas pracuje. To też są przemieszane warstwy. To nie jest tak, że ta czaszka została znaleziona w miejscu, gdzie to zwierzę padło. To przypuszczalnie był rodzaj takiej tak zwanej redepozycji, czyli po prostu przeniesienia.
1: Dlatego też niekompletny ten szkielet.
3: Dokładnie tak. Właśnie tylko czaszka, bo gdyby na przykład to było znalezione w miejscu, gdzie to zwierzę no padło i dosyć szybko zostało przykryte osanem, to kto wie, czy nie byłby cały szkielet. Tutaj no niestety niekompletna czaszka, co świadczy o tym, że ona gdzieś tam w tych warstwach, mówiąc krótko, trochę nieładnie wędrowała, no i została po prostu w pewnym momencie wykopana.
1: Okej, to powiedzmy o samym nosorożcu włochatym. Powiedziałaś już, że tak chyba tak nieco większy, no jak sama nazwa wskazuje, również z futrem nosorożec, czyli nie taki bardziej gładki, jakiego możemy w zoo oglądać.
3: Zgadza się, do tego wszystkiego nosorożec przyzwyczajony do zimnego klimatu, no to futro o tym świadczyło. Do tego wszystkiego zwierzę, które posiadało dwa rogi. Jeden, który mógł nawet dochodzić do metra długości i te rogi, one były takie spłaszczone po bokach, ponieważ rogi u nosorożców, jeżeli chodzi o samców, no to służyły do tego, żeby no do walki o samice, a do tego wszystkiego, żeby móc sobie pokarm spod śniegu wydobyć. I to też było na tej zasadzie, że w momencie, gdy zwierzę chciało sobie ten pokarm spod śniegu wydobyć, no to odgarniało nie jak pług, tylko bardziej jak taki wachlarz, żeby po prostu w ten sposób sobie ten śnieg odgarnąć i dostać się do, no zimą dosyć skromnego pożywienia, latem było troszeczkę inaczej. Tutaj też należy pamiętać, że no oczywiście mówimy epoka lodowcowa, czyli czas, kiedy rzeczywiście było zimno, ale no te zwierzęta tutaj funkcjonowały i też mieliśmy rodzaj takiego lata, no nie takiego, jak go mamy współcześnie, ale też były miejsca, gdzie nie było pokrywy śnieżnej. Do tego wszystkiego no nosorożec włochaty wędrował sobie oczywiście z mamutem włochatym na tak zwanym mamucim stepie, no więc te zwierzęta sobie spokojnie tutaj funkcjonowały.
1: No, gdzieś czytałem, że krótsze kończyny miały te zwierzęta od tradycyjnych nosorożców.
3: Może tak, może nie, szczerze mówiąc nie wiem.
1: Żeby zaoszczędzić ciepło gdzieś tam.
3: Tak, ale tutaj należy pamiętać, że jednak futro powodowało to, że to zwierzę wydawało się jakby niższe. W ten sposób, to tak samo jakbyśmy popatrzyli.
1: No, tak wygląda trochę taki wśród nosorożców, taki jamnik.
3: No, bo ja wiem...
1: Na krótkich nóżkach.
3: Ja bym powiedziała, że taki bardzo groźny ten jamnik byłby, ale to tak samo jakbyśmy na przykład popatrzyli na mamuta i na słonia, no to jakbyśmy postawili na przykład koło słonia indyjskiego mamuta, no to nam by się wydawało, że rzeczywiście mamut ma krótsze nóżki, ale jakbyśmy obcięli mu futro, to się okazuje, że jednak te nóżki są mniej więcej tej samej długości. Także tutaj no podejrzewam, że gdzieś ewentualnie ta wizualizacja, jeżeli chodzi o paleoartystów, tak to wyglądało.
1: Czym one się żywiły? Co tam spod tego śniegu wygrzebywały?
3: No, głównie trawę. Głównie trawę, ewentualnie jakieś takie różnego typu porosty. No to trzeba pamiętać, że ten klimat był dosyć chłodny i tutaj o drzewach to praktycznie no nie było szans, jeżeli co jakieś takie niewielkie krzewinki, które dosyć skutecznie obgryzały. No niestety zmiana klimatu spowodowała to, że też zwierzęta dość szybko. One zaczęły po prostu znikać z terenu Europy. Do końca
1: też... Bo było za ciepło.
3: No właśnie, do końca nie wiadomo.
1: Czy za zimno.
3: Co było przyczyną? Czy to... Oczywiście, zmiany klimatyczne są. To jest zwierzę, które, że tak powiem, rozmnaża się dosyć wolno, nie żyje też w stanie, żyje przeważnie w pojedynkę. Do tego wszystkiego w Europie pojawił się człowiek rozumny, czyli my jako gatunek Homo sapiens, co też mogło się przyczynić do tego, że to zwierzę po prostu zaczynało znikać. Nie ma 100% pewności, czy tylko i wyłącznie zmiana klimatu, czy tylko i wyłącznie pojawienie się człowieka. To jest po prostu szeroki, że tak powiem, spektrum zniknięcia tego zwierzęcia z powierzchni Ziemi.
1: To dość ciekawe, bo dzisiaj nosorożec bardziej nam się kojarzy z takimi ciepłymi klimatami, tak, z Afryką, a były takie gatunki, które przystosowane były do zimna.
3: Tak, dokładnie tak. No zwierzę się przystosowało. Oczywiście to też trwało ileś tam tysięcy, czy nawet milionów lat, żeby takie zwierzę mogło sobie tutaj spokojnie funkcjonować. No ale to jest tak, jeżeli mamy taki klimat, klimat, no to takie zwierzę tutaj występuje. Jeżeli byśmy się cofnęli na przykład, nie wiem, 100 tysięcy lat temu i zobaczyli słonia leśnego i zobaczylibyśmy tutaj również nosorożca leśnego, że ani jeden, ani drugi nie był pokryty futrem, a klimat, który wtedy mieliśmy, no bardziej przypominał ten, który mamy w basenie Morza Śródziemnego. A minęło parę tysięcy lat i nagle mamy potężną epokę lodowcową i zwierzęta mniej więcej z tej samej linii ewolucyjnej, ale się przystosowały do innego klimatu.
1: Czyli to była taka możliwość, że to nosorożec leśny się przystosował?
3: Nie, nie.
1: Jakaś inna odnoga?
3: Nie, nie. To jest zupełnie co innego. Tutaj już byśmy musieli sobie ewolucji, o, że tak powiem, o powstawaniu gatunków zacząć rozmawiać, ale też, jakbym to powiedziała, rozmowa na zupełnie inną okazję.
1: To wracamy do nosorożca włochatego i do jego czaszki, tej czaszki, którą można oglądać w Konińskim Muzeum. Ona wróciła z konserwacji. Co takiego się z nią wydarzyło? Czym ona teraz się różni? Dlaczego w ogóle była taka potrzeba, by poddać tę czaszkę konserwacji?
3: No ta czaszka w momencie znalezienia też nie była w najlepszej kondycji. No tutaj też przez wiele lat ekspozycji kość zaczęła po prostu raz, że tracić swój kolor, a dwa, zaczęły się też w pewnym momencie pojawiać takie żółte, pomarańczowe przebarwienia i do końca też nie było wiadomo, co to jest. Ta czaszka też się w pewnym momencie troszeczkę zaczęła obsypywać, no i podjęliśmy decyzję, że musi być konserwowana, no bo za chwilę no niestety nastąpi praktycznie destrukcja. Czaszka została wysłana na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zresztą to jest uniwersytet, z którym już od kilkunastu lat współpracujemy, jeżeli chodzi o konserwację.
1: To jest to miejsce tam, gdzie były także konserwowane kości słonia leśnego.
3: Tak, dokładnie tak. To jest to miejsce. I tam prawie przez 3 lata ta czaszka była konserwowana. Też były zrobione badania. Właśnie chodziło też o ten kolor, ten żółto-pomarańczowy, co to w ogóle jest. Myśmy też w pewnym momencie się bali, czy to przypadkiem nie jest jakiś rodzaj grzybu. Okazało się, że nie chodziło o to, że po prostu gleba, w której ta czaszka przez ileś tam tysięcy, milionów lat, o 6 tysięcy lat leżała, no była glebą dosyć żelazistą, po prostu ta czaszka nabrała, tego żelaza. Także na szczęście tutaj nie było nic z grzybnią. Później ona została bardzo ładnie oczyszczona, też wiele fragmentów trzeba było wzmocnić. Podoklejać też, troszeczkę usztywnić ząb, ten jeden, który się zachował w zębodole. No i dwa, odczyścić do takiego koloru, żeby no, był to kolor kości, więc w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to, co mamy tutaj w gablocie, no to jest, mówiąc krótko, niebo a ziemia. Do tego wszystkiego ta czaszka też została już zabezpieczona no, na lata. Na lata, także następna konserwacja to jest no, za jakieś może 2-3 dekady.
1: A od jak dawna można tę czaszkę oglądać w Konińskim Muzeum?
3: Praktycznie od początku istnienia muzeum, ponieważ no, mamy tutaj 69 rok znalezienia. Tutaj należy pamiętać, że muzeum powstało w 1966. No w tym roku zresztą mamy 60-lecie muzeum. I ta czaszka praktycznie od samego początku była na różnego typu wystawach, wtedy jeszcze w Muzeum Zagłębia Konińskiego, potem już w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wszystkie te wystawy dotyczące czy to megafauny pleistoceńskiej, czy konińskiej kopalni, można ją było zobaczyć, ba również ta czaszka była wypożyczona do Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2009 roku.
1: Przy okazji tych prac, tej konserwacji, także kawałek, próbka z naszego nosorożca została pobrana. W jakim celu?
3: To był fragment zęba, który został wysłany do Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam do profesor Kamili Pawłowskiej, która prowadzi projekt World Rhinopoli. Jest to projekt, który ma na celu zbadanie ogólnie, jeżeli chodzi o gatunek nosorożca włochatego, jego zasięg oraz to, dlaczego to zwierzę wyginęło i czy faktycznie te zwierzęta, które występowały na przykład w Hiszpanii, występowały tutaj w środkowej części Europy, czy troszeczkę bardziej na wschodzie, czy one się od siebie różniły oraz też jakie było tempo wymierania oraz również jaka była, że tak powiem, no właśnie rozpiętość gatunkowa tego zwierzęcia. Więc tutaj no, ta czaszka również posłużyła do celów badawczych. Zresztą nie tylko czaszka, ponieważ inne kości, które zostały znalezione na odkrywkach właśnie nosorożców włochatych, one również są w badaniach w Poznaniu.
1: I co z takiego zęba można wyczytać? Jakie to są metody badawcze?
3: Oj, to trzeba by było, że tak powiem, zapytać się fachowców, jeżeli chodzi o badania, ale jeżeli na przykład chodzi o zęby, no to mniej więcej ile takie zwierzę miało lat. czym się żywiło, czy też było zdrowe, czy chore. No zęby nam naprawdę bardzo dużo powiedzą. Także jeżeli tutaj chodzi nie tylko o badania nosorożców, ale ogólnie wszystkie gatunki zwierząt, takim podstawowym badaniem to jest właśnie badanie zęba. Niestety jest to często badanie takie dosyć mocno destrukcyjne. W tym wypadku akurat wystarczyła nieduża próbka. No i w tej chwili no też czekamy na zakończenie projektu, który ma się bodajże, bo w tym, a w przyszłym roku on ma mieć swoją finalizację, ale jeżeli chodzi o wyniki badań, no to też będziemy musieli na to jeszcze troszeczkę poczekać.
1: Okej, to kończąc ten temat, jeszcze zachęćmy tych, którzy nie byli, nie widzieli. Jakie inne jeszcze szczątki, jakich innych gatunków można w Konińskim Muzeum oglądać?
3: No chyba najbardziej koniczne zwierzę, jeżeli chodzi o megafaunę pleistocyńską i opokolodowcową, czyli szczątki mamuta włochatego. Ale oczywiście mamy też szczątki prażubra, no i tura, zwierzęcia, które no nie jest też tak kojarzone jakby z epoką lodowcową, ale no w czasach, kiedy mamuty tutaj sobie hasały po ziemi, również sobie tutaj występowały.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Zachęcamy oczywiście naszych słuchaczy do tego, aby odwiedzać Konińskie Muzeum, zobaczyć między innymi czaszkę nosorożca włochatego na żywo. Leży tutaj w gablocie i czeka na Was. Dagmara Frydrychowicz, Dział Geologiczno-Przyrodniczy Konińskiego Muzeum. Dzięki Ci wielkie.
3: Bardzo dziękuję. No i zapraszam do muzeum. Nie tylko na zobaczenie czaszki, ale również na inne nasze wystawy.
1: Tak, to rozmowa z Dagmarą Frydrychowicz. Oczywiście zaproszę ciąg dalszy, muzealne spotkania z kulturą. Najnowsze wydanie tego cyklu będzie w przyszłą środę 14 października o godzinie 17 w budynku Spichlerza. Ubiory grobowe skrypty w Kazimierzu Biskupim. O tym, co udało się, między innymi, co udało się znaleźć podczas prac archeologicznych w podziemiach kościoła i klasztoru w Kazimierzu Biskupim, opowie profesor doktor habilitowana Małgorzata Grupa. To wszystko w tym wydaniu magazynu Skarby Muzeum w Meloradiu. Dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Sportowy Konin, teraz przed nami audycja w sportowym rytmie naszego miasta i jesteśmy z naszym mikrofonem w hali sportowej przy ulicy Popiełuszki w Koninie, tuż przed treningiem, jednym z treningów startu Konin, drużyny seniorów i w związku z tym Radosław Brzesiński, trener seniorów startu Konin. Może zacznijmy od tego, ponieważ sezon zaczął się całkiem niedawno, 4 kolejki za nami, to co działo się tuż przed sezonem? Jak przebiegały przygotowania do tej edycji rozgrywek 2026-2027?
4: Witam serdecznie. U nas w naszym klubie jest taka tradycja, że 2 tygodnie ostatniego sierpnia spotykamy się na hali i zaczynamy treningi czysto motoryczne. Wiadomo, trzeba dużo pobiegać, od tego wszystko się zaczyna. I w trakcie jeszcze przygotowań mieliśmy jeden sparing z Przedczem oraz jeden turniej wyjazdowy do Buku, gdzie można było się spotkać z drużynami seniorskimi drugiej ligi i pierwszej.
1: Udało się wszystko zrealizować, co było założone na ten okres przygotowawczy?
4: No powiem tak, patrząc na pierwsze 2 mecze, to chyba nie, bo wypadliśmy słabo motorycznie, ale wiadomo, okres przygotowawczy jest po to, żeby też zgrywać nowych zawodników, a takich w tym sezonie będziemy mieć.
1: No i tak, 2 pierwsze mecze, można powiedzieć, w zasadzie dotkliwe porażki, dużą różnicą bramek. Nieco lepiej to wygląda w meczu numer 3 z Pabiksem Pabianice, tutaj tylko 4 bramki różnicy. Potem wyjazd i 9 bramek straty do rywala, drużyna z Końskich. To jednak patrząc na chociażby statystyki bramkowe, już jakiś progres jest.
4: No tak, pierwsze 2 mecze to były naprawdę 2 bardzo fatalne mecze, bardzo dużo ilość błędów. Widać słabo zgrana drużyna, dużo błędów ataku oraz niecelnych rzutów, ale już ten 3 mecz w Koninie pokazał, że drużyna ma możliwości, chociaż mówię, liczyliśmy w sumie przed meczem, że sprawimy jakąś pierwszą tutaj niespodziankę i zdobędziemy pierwsze 3 punkty, no nie udało się, no zabrakło zimnej głowy i pewno jakbyśmy wykorzystali te wszystkie 100% sytuacje, to mecz by zakończył się innym wynikiem.
1: Ale światełko w tunelu widać.
4: No widać, tym bardziej, że ostatni mecz mieliśmy wyjazd do Lidera, do Końskich, gdzie no, powiem szczerze, że podejrzewam, że bardzo dużo kibiców raczej myślało, że będzie znowu pierwsze dwa mecze, czyli duża różnica bramek, a tu jednak 9 bramkami przez większość meczu. Mecz na styku, pierwsza połowa 3 bramkami kończymy. No troszeczkę zabrakło siły, nie pojechaliśmy pełnym składem, więc powiem szczerze, jestem zadowolony z drużyny.
1: Kolejne spotkanie, wybiegnijmy w przyszłość, najbliższa sobota, godzina 19, Zielona Hala przy ulicy Popiełuszki w Koninie. Przyjeżdżają warszawiacy, to także górna partia tabeli. Czego możemy się spodziewać? Jak do tego meczu mają przygotować się kibice konińskiego Szczypiorniaka?
4: Po pierwsze zapraszamy wszystkich kibiców, dokładnie w sobotę na godzinę 19. Przyjeżdża UW Warszawa, czyli piąta obecnie drużyna ligi. No co, no my planujemy tutaj małą rozsadę w systemie gry i w taktyce. Zobaczymy, czy się uda. Jeżeli się nam to uda w tym meczu, będziemy to kontynuować w innych meczach, ale o więcej nic nie będę mówił, bo co będę mówił, to już rywal będzie wiedział, więc na spokojnie i my zapraszamy wszystkich kibiców. No, na pewno będziemy walczyć, to chyba u nas nigdy nie brakuje, a jeżeli poprawimy po prostu grę w ataku, czyli te błędy i poprawimy dobrze obronę, a już to zaczęło się dziać w ostatnim meczu, to może będzie jakaś tam miła niespodzianka.
1: Powiedzmy teraz o składzie, w jakim drużyna seniorów Startu Koni przystąpiła w tym sezonie do rozgrywek. Tutaj mamy pewną niespodziankę, to wygląda nieco inaczej niż w poprzednich edycjach ligi.
4: Dokładnie, po raz pierwszy, bo szczerze mówiąc słynęliśmy z tego, że zawsze graliśmy zawodnikami tutaj z Konina miejscowymi, a w tym roku mamy troszeczkę taki projekt, jakby zaczęliśmy jakby ściągać, mamy ludzi, którzy przyjechali i mamy 5 nowych zawodników, 4 nowych zawodników z Płocka, 1 z Kalisza. W sumie, no mówię, no są to zawodnicy, którzy na pewno wchodzą do naszej drużyny i mają tutaj wspierać ją i podnieść tutaj po prostu, że coraz lepiej grać, cała drużyna. Więc mam nadzieję, że tutaj ci nowi zawodnicy, jak zaczną, zgrają się z całą drużyną i będzie to wszystko lepiej wyglądać, to tym bardziej będzie właśnie to się działo. No, mają problemy z dojazdami na treningi, więc dlatego mówię, no, zgranie odbywa się bardziej w trakcie meczów niż w czasie samych treningów, więc dlatego mówię, no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać dalej.
1: Ci nowi zawodnicy to więcej jakości w drużynę wnoszą także doświadczenie?
4: No myślę, że tak. No, zawodnicy, którzy no, to mają w większości albo są rocznik 2-6, albo są starsi. Na przykład Miłosz Rób, no to już jest bardzo doświadczony zawodnik i liczę na to, że tutaj jego wsparcie też tam pomoże nam. Ale ci zawodnicy, którzy tu są właśnie z rocznika 2-6, to są bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy już grali w pierwszej lidze i mam nadzieję, że no... No już w ogóle w tych pierwszych meczach też już się pokazali, więc liczę na to, że to będzie coraz lepiej wyglądało dla drużyny.
1: Jesteśmy przed jednym z treningów poprzedzających sobotni mecz z ekipą Ochoty Warszawa. Co będzie się dzisiaj na zajęciach działo? Co zaordynujesz swoim podopiecznym?
4: Dzisiaj no, mamy taki plan, bo musimy troszeczkę poprawić to, co się działo w Końskich w ostatnim meczu. Trzeba to wszystko naprawić, wytłumaczyć zawodnikom, gdzie popełniali błędy i jak mają grać, żeby tych błędów właśnie nie było, bo pewne błędy w ataku pojawiły się, mi się wydaje, że z braku doświadczenia albo może z małej ilości przećwiczonych ćwiczeń. Dzisiaj przećwiczymy to wszystko, no i będziemy dalej doskonalić obronę, trochę taktyki, żeby w piątek już dokończyć jakiś trening rzutowy i będziemy walczyć już w sobotę.
1: Więcej pracy będzie w obronie czy w ataku?
4: No dzisiaj chyba więcej jednak będzie w obronie, ale atak też bardzo duży, musi tu mieć znaczenie. Jak będzie gra w obronie dobra, tak jak się mówi, obroną się wygrywa.
1: Radosław Brzesiński, trener drużyny seniorów Startu Konin. Życzymy powodzenia. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze raz na mecz.
1: No i teraz cały czas jesteśmy w Zielonej Hali Sportowej przy ulicy Popiełuszki. Cały czas tutaj gdzieś przez okno z tego stanowiska trenerskiego spoglądamy na boisko, gdzie za chwilę będzie trening seniorów. O seniorach mówiliśmy, teraz o drużynach młodzieżowych i dlatego przy mnie jest Marek Zalcman, cześć.
5: Witam, dzień dobry.
1: Start drużynami młodzieżowymi cały czas stoi. Jaki jest ich stan, co możemy o nich powiedzieć tak zupełnie najogólniej na początek naszej rozmowy?
5: No muszę powiedzieć, że z roku na rok tych naszych zawodników się naprawdę bardzo dużo tutaj robi, zwiększamy liczebność drużyn i drużyny już aktualnie mamy ich 8, a nie mieliśmy jeszcze w historii tyle drużyn młodzieżowych, także jedynym problemem naszym to nie jest ilość zawodników, a ilość trenerów. No, brakuje nam cały czas tych młodych trenerów do pracy, bo już teraz mamy sytuację, że pracujemy z dwoma, trzema drużynami, prowadząc je, no bo cały czas tutaj nam niestety kuleje ta sytuacja z trenerami. No, mam nadzieję, że to się będzie zmieniało i ci nowi trenerzy będą przebywali, młodzi nasi wychowankowie, będą chcieli prowadzić drużynę, a z tym jest różnie.
1: A czyli jak rozwiązujecie ten problem? Bierzecie na swoje barki więcej zajęć, tak?
5: No tak, mogę się tutaj... Nie wiem, czy pochwalić, bo to jest duże obciążenie, ale no ja na przykład mam 4 drużyny aktualnie.
1: Z tych ośmiu.
5: I tu Adrian Falaszek, który ma młodzika, 2012 rocznik, prowadzi też zajęcia z chłopcami z 2017 roku, czyli 2 drużyny ma. Radek Brzyziński, pomimo tego, że ma też seniora, prowadzi też drużynę juniora młodszego. Także no tutaj musimy się tak tutaj dzielić.
1: Godne podziwu.
5: Tak, Marta Chowińska też prowadzi 2 drużyny. Nasza trenerka wychowanka, która gra aktualnie w Łodzi, ale przyjeżdża tutaj, jest w Koninie i też prowadzi drużyny. Także no musimy sobie radzić, bo ilość chętnych dzieci jest naprawdę no duża.
1: Chyba wcześniej bywały takie czasy, że trenerów nie brakowało, a brakowało młodzieży, tak? Dobrze pamiętam?
5: Tak, mogło być, tak, że było nas więcej niż tych drużyn, ale my, ten nasz rozwój systematyczny no, doprowadził do tego, że mamy tą sporą ilość drużyn, co zostało też zauważone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce i tu muszę się pochwalić, ponieważ otrzymaliśmy właśnie certyfikat Akademii Piłki Ręcznej Związkowej. To się wiąże z tym, że Związek docenił nasze standardy tutaj szkoleniowe, jakość i 2 drużyny nasze otrzymały brązową tutaj odznakę Akademii Piłki Ręcznej. To jest juniorka młodsza, którą prowadzę, 2010 rocznik, 2011, oraz właśnie ten młodzik nasz, bardzo dobra drużyna, którą prowadzi Adrian Franaszek.
1: I co to oznacza?
5: To oznacza, że po pierwsze to nadzór nad tymi drużynami już tutaj obejmuje związek i szkoleniowy, merytoryczny, metodyczny, a także i finansowy. Drużyny otrzymały dodatkowe środki finansowe na ten sezon. My tutaj jako trenerzy musimy też spełniać pewne wymogi w bazie i to musimy wszystko w internet teraz wrzucać, treningi, konspekty. No to jest po prostu nadzór taki związku nad tą drużyną jedną i drugą i po to, żeby zwiększać te standardy właśnie szkoleniowe, żeby mieć nadzór na tym i żeby prowadzić te zespoły, które gdzieś rokują bardzo dobrze i mają dobrych zawodników na to, żeby w przyszłości gdzieś realizowali swoje sportowe cele wyżej gdzieś i w Polsce, nie? Także tutaj związek pilnuje, nadzoruje, a my z tego mamy też dodatkowe środki, no i też mamy po prostu profity z tego.
1: Okej, a powiedzmy nieco więcej na temat tych drużyn, w których są te wyższe standardy. Co to są za drużyny i dlaczego tak zostały przez związek wyróżnione?
5: Myślę, że naszą taką teraz drużyną sztandarową to są to nasze dziewczyny, juniorki młodsze z rocznika 2010. To są, przypomnę, dziewczyny, które 2 lata temu zdobyły 5. miejsce w Polsce. My mamy tam 3 reprezentantki Polski, które regularnie były powoływane na zgrupowania juniorki młodszej, a Wiktoria Wrzesińska rozegrała 4 mecze międzynarodowe, także jest
1: entuzjowana, tak, cały czas?
5: Aktualnie niestety, ale myślimy o tym, że wróci do nas po tej przerwie, no, ale mamy też dziewczyny w SMS-ie w Płocku, Szkole Mistrzostwa Sportowego, one są naszymi cały czas zawodniczkami, natomiast tam się uczą, tam się kształcą. Amelia Jędrzejczak, która już występuje w rozgrywkach pierwszej ligi, rozegrała 3 mecze w SMS-ie Płock. Będziemy mogli skorzystać z Amelii, myślę, że w lutym w barażach. No więc ta drużyna rozwija się bardzo dobrze, systematycznie.
1: To jest też niesamowite, bo ja pamiętam, jak zaczynałeś, startowałeś, to były takie małe dziewczynki, a z tego, co słyszę, to one swoje plany życiowe już pod piłkę ręczną ułożyły.
5: No tak, część dziewczyn to są już dziewczyny za chwilę 17-letnie, no, które tutaj w naszym klubie zaczynały w 2. klasie szkoły podstawowej. Takie 8-9-latki ruszaliśmy razem, prowadziliśmy, no i trwają, i to też jest ewenement, bo większość tych drużyn gdzieś w tym wieku gdzieś się rozpada, a tu dziewczyny naprawdę trenują, jest 20 dziewczyn, które cały czas mają tą pasję do piłki ręcznej, więc aż miło z nimi pracować. No i w tamtym roku, wiadomo, mieliśmy, bo my mamy w piłce ręcznej taki system, że co 2 lata gramy w swoim roczniku. 1 rok niestety musimy poświęcać na takie szkolenie, obijanie się i zdobywanie doświadczenia w roczniku starszym, więc tu jest ciężej, ale w tym roku gramy w swoim roczniku, 2010, mamy jeszcze baraże gdzieś tam z tyłu głowy, jeżeli by nam się tutaj gdzieś nie udało uzyskać dobrego miejsca w lidze. No i próbujemy tutaj znowu atakować Mistrzostwa Polski i grać jak najwyżej o najwyższe cele. No i rzeczywiście tutaj to jest zespół bardzo fajny i perspektywiczny. Drugi zespół to jest zespół Młodzika 2012 Chłopcy. Tu prowadzi ich trener Adrian Franaszek, nasz, można powiedzieć, że nasz najlepszy zawodnik w seniorze, ponieważ najwięcej bramek rzeczywiście jest na jego koncie. Zawsze
1: doskonale znany konińskim kibicom od wielu, wielu lat.
5: Tak, to jest nasz wychowanek, też, który zaczynał od dziecka u nas grać. Wrócił tutaj, grał po różnych klubach, wrócił do nas, pracuje, rozwija się, także świetnym trenerem jest, młodym, ambitnym, ma bardzo dobry zespół. Tam jest trzech reprezentantów województwa, którzy będą w tym roku grali w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. No i zespół, który aktualnie w nowym systemie, bo Związek w tym roku, no, pilotażowo w tym roczniku Młodzika w Polsce zmienił całe te rozgrywki ligowe, troszeczkę innymi teraz się prawami rządzą i one teraz, te rozgrywki są takimi falami rzucane. No i po pierwszym turnieju kwalifikacyjnym ta nasza drużyna Młodzika bez najmniejszego problemu pokonał wysoko dwie drużyny i awansował do rozgrywek tej najwyższej puli, więc teraz w gronie czterech najlepszych drużyn będą się bili o kolejne mecze i wyjście o to, żeby grać już w regionalnych rozgrywkach dalej, bo to jest taki system bardzo skomplikowany, tu nie będę długo o tym opowiadał, ale teraz gra już cała Polska szybciej ze sobą, żeby eliminować mecze jakieś tam słabsze, w sensie takim, że słabszy drużyna gra z mocniejszym, teraz od razu jest bitka po prostu mocny z mocnymi po kwalifikacjach. No i tam naprawdę ci chłopcy, no duże perspektywy przed nimi. Tam też gra mój syn Olek, więc tu jest bliska ta drużyna, więc też tutaj obserwujemy, jak oni tam się rozwijają, nie? To są takie dwie drużyny nasze, które w młodzieży aktualnie naprawdę wiodą prym.
1: No cóż, powodzenia życzymy, będziemy na bieżąco przekazywali informacje i mówili o tym, jak zawodniczki i zawodnicy startu Konin radzą sobie w sezonie 26-27. Powodzenia, dzięki wielkie za rozmowę. Marek Zalcman, trener wielu drużyn młodzieżowych startu Konin. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
2: Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, audycja Żywoty nieświętych teraz na naszych falach 99,6 w Koninie. W naszym studiu obecny przy tej okazji, tak to jest praktycznie zawsze, dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
6: Cześć, witam Ciebie, witam Państwa.
1: Powracamy po krótkiej przerwie do naszego cyklu Żywoty nieświętych. Opowiadamy o osobach, które bądź to znałeś, bądź to znaliśmy. I ja, i ty, bądź ty znasz bardzo dobrze życiorys tej osoby, zmarła, znałeś, albo zmarła przed wielu laty i nie znałeś, więc ta gama postaci jest bardzo duża. Wspólny mianownik jest taki, że były to postaci po prostu ciekawe. Niekoniecznie znane wszystkim, słynne na cały Konin czy region, ale z takim życiorysem, że warto o nim opowiedzieć. I dzisiaj powracamy do naszego kącika nauczycielskiego. Były dyrektor pierwszego LO w Koninie, Wojciech Grędkiewicz, zmarły przed kilkoma laty. Ustalmy to na początku, że i ja, i ty chodziliśmy do pierwszego LO. Ty się załapałeś jeszcze na to, ten czas, kiedy pan Wojciech był dyrektorem. Ja już nie, ale jeszcze uczył, więc pamiętam go z korytarzy szkolnych. Mnie nie uczył, ale pamiętam te postacie.
6: Tak jest. Ja załapałem się już naprawdę na końcówkę, ponieważ liceum zaczynałem w 1997 roku, czyli w ostatnim roku urzędowania profesora, jak to się wtedy mówiło, Wojciecha Grędkiewicza. Przyjmował mnie jeszcze do liceum. Historia była taka, że właściwie wtedy to było pierwsze liceum i było pierwsze w rankingach. To jedna z najlepszych szkół. Trudno było się dostać. Obłożenie było ogromne.
5: Dlatego chodziliśmy do tej szkoły.
6: Zdecydowanie tak, nie inaczej, nie ma przypadków.
5: Tak skromnie mówiąc.
6: Dokładnie. Skromność mamy na drugie, i ty, i ja. To było też tak, że ja właściwie o mały włos się nie dostałem do tego LO, chociaż miałem punkty, zdałem egzaminy, ale właśnie brak miejsc, zwłaszcza na kierunku biologiczno-chemicznym, na który wtedy bardzo chciałem pójść. No i oczywiście, jak to rokrocznie się odbywa, jest to tajemnica Poliszynela, że rodzice jeżdżą do dyrekcji, pytają, proszą, a może jednak, a może jakoś, może by się udało. No i tak też mój rodziciel, tato, podjechał do dyrektora Grędkiewicza i pyta, no jakie są możliwości, że dyrektor już wtedy też miał jakąś tam roszadę, bo już część osób jednak odebrała papiery, nie chciała w pierwszym ELO, poszła gdzieś indziej. No i mówi, że no panie Kruczkowski, no niestety na Biochem nie ma, ale jest na Humanie miejsce. Później mówi, w ciągu roku dzieciaki się przenoszą i możecie sobie tam potem lawirować pomiędzy klasami. Ktoś tam się zawsze chce zamienić. Ale mówi, no humanistyczny. I wtedy pamiętam, mój tata wrócił i mówi, że no możesz, tylko nie biologiczno-chemiczne, a humanistyczne. Biorę, ponieważ kiedy pierwszy raz wszedłem z rodzicami do pierwszego ELO, zanim jeszcze zdecydowałem, a był czas wyboru szkoły, ta szkoła gdzieś tam skradła moje serce. Stara szkoła, ja, jak wszyscy pewnie wiedzą, albo większość, lubię starocie, lubię coś, co ma historię, miejsca, przedmioty, ludzi, więc bardzo mi zależało, żeby w tej szkole być.
1: Co ciekawe, wybierałem między pierwszym a trzecim, to pamiętam. No. Drugie wtedy jeszcze takiej renomy po prostu nie miało, jak dzisiaj. Już moja siostra, 4 lata ode mnie młodsza, już absolutnie drugie i nic więcej, bo już po tych 4 latach dyrektorowania z kolei pana Sławomira Lorka ta szkoła tę renomę osiągała bardzo szybko i osiągnęła. Natomiast no, ja stawiałem bardzo na geografię, no i poszedłem na lekcję pokazową do Kazimierza Gmerka i po tej lekcji pokazowej decyzja była absolutnie podjęta, że pierwsze liceum.
6: Tak, no bo była też to szkoła osobowości, no, osobowości nauczycielskich oczywiście. Ja zdecydowałem, że jak najbardziej, bo ma być ta szkoła, więc przypuszczam, że no może na matwiz bym się nie zdecydował, ale humanistyczny, czemu nie? Wsiąknąłem w tę klasę, wrosłem, zżyliśmy się i absolutnie już później nie myślałem o zmianie profilu, natomiast dyrektor Grędkiewicz do końca jeszcze wakacji był dyrektorem, tak, natomiast od 1 września już przestał pełnić tę funkcję, uczył
1: historii.
6: Jak
1: to mówiły potem nauczycielki, była dyrekcja gajewska.
6: Tak, była dyrekcja gajewska, albo dla nas w naszej klasie ciocia Basia, bo w klasie mieliśmy Gosię Broniszewską, która była siostrzenicą dyrektor gajewskiej.
1: Nie wiedziałem.
6: Tak,
1: wtedy.
6: I ona zawsze mówiła, no to ciocia Basia, więc dla nas to nie była pani dyrektor, tylko ciocia Basia idzie. Ciocia Basia. Natomiast profesor Grędkiewicz uczył nas historii. Klasa historyczna, pierwsze piętro, schodkowa, więc widoczność bardzo dobra ze stanowiska nauczycielskiego. Jak wszyscy też wiemy, profesor był osobą z niepełnosprawnością. Po wypadku motocyklowym w młodości stracił nogę, więc tę nogę miał sztuczną jedną. Dlatego nie krążył po klasie. Już wtedy zresztą też był w wieku około emerytalnym, kiedy zaczynał z nami prowadzenie lekcji historii, kiedy myśmy zaczynali tę naszą przygodę z liceum. I zawsze siadał i sakramentalne pytanie, kiedy wyczytywał osoby do odpowiedzi, to myśmy wtedy czekali, czy zapyta w ten sposób i zawsze zapytał, bez pudła. Pierwsze pytanie to było zawsze, jak już prosił o odpowiedź na jakiś temat, to było, co spowodowało? I myśmy to zapamiętali, do dzisiaj wspominamy i mamy taki inside joke wśród absolwentów naszej klasy, jak spotykamy się i jest coś jak ten sławetny tekst, jak do tego doszło, nie wiem, to my tak z kolei mamy, no, co spowodowało?
1: Widzę, z takich właśnie tego typu rzeczy kojarzy się profesor Gryciuk od fizyki. Trochę zbaczamy tutaj z tematu profesora Grędkiewicza. On z kolei, jak wyprowadzał wzory fizyczne i jak już dochodził do końca i był ten wynik ostateczny, to zawsze aha!
6: Tak, to są takie właśnie rzeczy, które gdzieś tam zostają. Natomiast też ja lubiłem historię. Nigdy nie miałem z nią problemu, więc to był dla mnie fantastyczny czas. Ja odpoczywałem na lekcjach historii. Inna rzecz, że też nie miałem jakoś ciężko i trochę miałem taryfę ulgową, ale dlatego, że profesor Grędkiewicz wiedział, że ja to wiem. Ja to wiem, ja to umiem i spokojnie sobie z tą historią dam radę. Wyrozumiały człowiek, ale do tych, których widział, że się starają, bo rzeczywiście były takie przypadki, które U profesora było tak, że jeżeli podjąłeś wyzwanie, nawet jeżeli nie umiałeś, ale podjąłeś wyzwanie i starałeś się odpowiedzieć cokolwiek, to nie zostawił cię ze złą oceną. Przynajmniej tak ja to zapamiętałem, bo nas było 36 w klasie i wiem, że różne podejścia prezentowaliśmy. Jedni mówili, nie umiem, koniec. Profesor sam mówił, ale spróbuj. Nie i koniec. No to lufa. Ale jak ktoś mówi, ja nie umiem, ale spróbuj, zobaczymy. To i tak wyciągał. Zawsze starał się tak zadać pytanie, żeby można było na nie odpowiedzieć. I pamiętam maturę z historii, którą... No ale to tak, dzisiaj mogę przyznać, bo w sumie ja ją napisałem, to nie ma co ukrywać. Ale kierunek tego, o czym pisałem, był dwa razy w trakcie pisania sprawdzany. Czy aby na pewno idę w dobrym kierunku. Profesor Grętkiewicz podchodził, chodził po sali gimnastycznej, w którym pisaliśmy maturę, podchodził do mojej pracy, sprawdzał, rzucał okiem i kiwał głową, że tak, to jest w tę stronę.
7: I już czułeś się bezpieczny.
6: Już czułem
7: tak?
6: się bezpieczny. Za drugim razem podszedł i sprawdził, czegoś mu brakowało, a ja rzeczywiście to pominąłem, natomiast wynikało to z polecenia i pamiętam, dotknął palcem tego fragmentu polecenia i ja tak na niego spojrzałem, a no, zrobił taki gest, minę taką zdziwioną, jakby, że tego brakuje. Ja nagle, faktycznie, okej, okay, i aha, tak, dokładnie, ale co spowodowało? A to spowodowało, że gdzieś ta matura nie była dla mnie taka straszna, a ustna już później tym bardziej, nie? Mhm. Natomiast tak go zapamiętałem jako wyrozumiałego człowieka, niestrasznego, bo to chyba jest najgorsze, jeżeli uczniowie boją się nauczyciela. A profesor Grętkiewicz, mimo że z tym nimbem dyrektora, bo przecież był latami dyrektorem, myśmy wiedzieli, że był, bo to on nas przyjmował wtedy do szkoły jako dyrektor.
7: I w sumie zdaje się, że najdłużej w historii pierwszego elo
6: chyba pełnił tak, funkcję, chyba
7: od
6: tak,
7: 81 tak. roku do 97.
6: To było 16 lat, więc chyba tak, bo już przynajmniej po nim żadna z pań dyrektor tak długo nie urzędowała. Natomiast też jakby, tak jak mówię, to była taka postać, która była już dla nas nierozerwalnie związana ze szkołą i za każdym razem, kiedy wchodziliśmy do tej szkoły, nie wiem, być może tak miał ze wszystkimi klasami, być może miał grupy ludzi, których rozpoznawał, którzy nawet jak się zmieniali, to i tak byli rozpoznawalni. A może miał tak świetną pamięć, bo ja zaglądałem do szkoły dosyć często i nieraz z jedną koleżanką, kolegą, z drugą, z różnymi osobami, on nas wszystkich bez szybki z imienia kojarzył, pamiętał, rozmawiał z nami. Nigdy nie było też tak, żebyśmy czuli jakiś dystans wielki. Myśmy czuli szacunek. O tak, do tych nauczycieli takich starej daty czuło się szacunek. To była sympatia, bo ja mogę powiedzieć, że profesora Grętkiewicza lubiłem. Tylko to nie było takie kumpelstwo ale faktycznie szacunek. Zawsze jak się widzieliśmy gdzieś, to nie było też tak, że mijał człowieka po dzień dobry, tylko zawsze zagadał już później, zapytał, a co u ciebie i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście już po jego śmierci ja jako dyrektor biblioteki już wtedy też miałem przyjemność poznać, bo wcześniej tej przyjemności nie miałem, żonę profesora Grętkiewicza, już wtedy jako wdowę. Ponieważ jeszcze byłem ciekaw, co ewentualnie z pamiątek po tej postaci możemy przyjąć. I faktycznie u pana Grętkiewicza w domu zachowała się dokumentacja poprzednich dwóch stowarzyszeń absolwentów, które funkcjonowały gdzieś tam na przestrzeni dziejów, więc to trafiło do biblioteki, trafiło też dużo rzeczy związanych z jego pracą w szkole, jako tak taką, więc jakby pamięć o profesorze Grędkiewiczu nadal gdzieś jest pielęgnowana, funkcjonuje, jest zabezpieczona też, można powiedzieć, dlatego gdyby ktoś kiedyś chciał pisać jakąś pracę, chciałby stworzyć biogram, to u nas oczywiście w MBP w Koninie znajdzie materiał do tego, aby tę postać przypominać, bo tak jak mówię, powtarzam i będę powtarzał jak mantrę, myśmy nie czuli strachu przed profesorem Grędkiewiczem, czuliśmy sympatię, ale przede wszystkim szacunek. I to jest chyba to, co tak trudno jest dzisiaj uchwycić, ponieważ no, czas się zmienił, zmieniły się rodzaje relacji i też poziomy, na których możemy się kumplować. No i co tu dużo powiedzieć, ten szacunek do zawodu nauczycielskiego chyba też się zmienił, a w tamtym czasie on był taki na takim poziomie, na jakim powinien być. Bez lęku, bez strachu, z delikatnym dystansem, ale jednak z otwartością i sympatią.
7: No tak, żona dyrektora Grędkiewicza była wychowawczynią mojego ojca i to tak się akurat złożyło, że po bardzo wielu latach, bo to był 2019 rok, mój ojciec odwiedził państwa Grędkiewiczów, spotkał się z nimi na jakaś kawka, herbatka i taka od tego typu wizyta miła, ciepła. No i mówi: Mateusz, wyobraź sobie, do mnie tyle lat ich nie widziałem, poszedłem ich odwiedzić i po tygodniu Wojciech Grędkiewicz zmarł. Także tak to pamiętam, to był lipiec 2019 roku. O tak. Wojciechu Grędkiewiczu dzisiaj rozmawialiśmy, nauczycielu, wieloletnim dyrektorze.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32, www.mar-dom.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Po reklamie.

0: Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Audycja Młodzieżowy Konin przed nami. A o czym dzisiaj powiemy? W tym tygodniu była inauguracja roku akademickiego 2026-27 w Konińskiej Akademii Nauk Stosowanych i posłuchamy, co przy tej okazji miał do powiedzenia rektor naszej konińskiej uczelni, Artur Zimny. A następnie o szkołach podstawowych. Powiemy o tym, co dzieje się nie tylko w szkołach podstawowych, także w szkołach średnich, ale między innymi w podstawówkach. W tym tygodniu mamy tydzień rozmów na faktach. No i w związku z tym aglomeracja konińska, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska organizuje projekt Czysty Przekaz, rozmowy na faktach. O tym powiemy, odwiedzimy jedną z konińskich podstawówek. Najpierw jednak konińska ANS i jej rektor Artur Zimny odpowiada na pytań wiele, a między innymi pierwsze z nich to, czy są, będą jakieś nowości?
2: Zacznę może od strony tej nowości. Nie ma, bo być nie musi. Nabór jest na tyle dobry, że nie musieliśmy tworzyć żadnego nowego kierunku studiów. Nie było takiej potrzeby. Studia rozpoczyna rok akademicki 26-27, czyli już 29 rok akademicki naszej uczelni. Mówiąc tak kolokwialnie, zbliżamy się do 30. Niedługo osiągniemy tą pełną, powiedzmy, dojrzałość. Studia rozpoczyna ponad 800 osób na pierwszym roku studiów. Łącznie będziemy mieli ponad 1800 osób studiujących. Oczywiście zróżnicowanie między kierunkami jest spore, jeśli chodzi o zainteresowanie. To, co nas zaskoczyło bardzo pozytywnie, pewien renesans przeżywa pedagogika i wychowanie fizyczne. Bardzo dobry nabór na te właśnie dwa kierunki nauczycielskie de facto. No i standardowo od kilku lat, z racji prowadzonego projektu europejskiego, finansowanego z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, bardzo dobre nabiory na kierunek logistyka i na kierunki inżynierskie. Także ponad 800 osób na pierwszym roku, jesteśmy bardzo zadowoleni, oby tak dalej.
1: Czy udało się zachować wszystkie kierunki?
2: Z tym bywa problem. Dwóch nie uruchomiliśmy, tych zresztą, które nie uruchomiliśmy w ubiegłym roku. Bardzo żałuję. Dietetyki na pierwszym stopniu, czyli studia licencjackie, i kierunku zdrowie publiczne, czyli studia magisterskie. Pozostałe praktycznie 20 kierunków uruchomionych.
1: Przed jakimi wyzwaniami stoi w tym roku akademickim uczelnia?
2: Realizacja w kolejnym

0: W tym roku po raz kolejny tych studiów właśnie dofinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jest raz, ale też nie ukrywam, że przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej europejskiej, która będzie przed nami. Myślę lata 28-34, ale już wstępnie przygotowaliśmy zarys nowego projektu strategicznego pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Mam nadzieję, że będzie nam dane ten projekt w przyszłych latach realizować. A jeśli chodzi o wyzwania, to takie, z którymi się boryka właściwie cały sektor szkolnictwa wyższego w Polsce, czyli problemy de facto finansowe, wyzwania finansowe, może w ten sposób, chociaż te wyzwania finansowe są i problemy bardziej odczuwalne przez duże uczelnie akademickie w dużych miastach niż przez mniejsze uczelnie publiczne, uczelnie zawodowe, takie jak nasza. Dajemy sobie radę pomimo tych trudności finansowych całego sektora.
1: Ilu studentów korzysta z oferty z kierunków uruchomionych dzięki Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji?
0: W tej chwili 300 osób się kształci na tych kierunkach. Łącznie w projekcie mamy do przeszkolenia ponad 1500 osób. 500 ukończyło, 300 się kształci. Także myślę, że gdyby nie to finansowanie europejskie, tych studentów mielibyśmy około 150-200 mniej, bo przypomnę, kształcimy bezpłatnie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, kursach, szkoleniach. Kształcimy w ramach tych kierunków, tych obszarów, które wiążą się z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski Wschodniej.
1: A jak się sprawdził kurs języka chińskiego?
0: Oj, sprawdził się aż nadto. Ponad 100 zainteresowanych. Zrealizowaliśmy kurs dla kilkunastu osób. Dzisiaj dosłownie 6 października uruchamiamy drugą edycję, także zainteresowanie potężne, a i bardzo dobre opinie naszych już absolwentów tegoż kursu, osób tutaj, mieszkańców Konina i okolic. Natomiast takim hitem w tym roku są też studia podyplomowe analiza danych i sztuczna inteligencja w biznesie. Mieliśmy 20 miejsc, zgłosiło się ponad 60 osób. Też bardzo limitujemy niestety te przyjęcia.
1: A jak wygląda sytuacja uczelni, jeżeli chodzi o konkurowanie o studenta z dużymi uczelniami z dużych miast, z tym nie będzie w najbliższych latach jakiegoś problemu?
0: Kilka lat problem będzie dla wszystkich uczelni w Polsce z uwagi na niż demograficzne. Natomiast myślę, szanowni państwo, że mamy taką stałą bazę naszych potencjalnych kandydatów, a to, czym wygrywamy w naszej uczelni w Koninie, oprócz rzeczywiście jakości kształcenia, dobrej oferty, to nie czarujmy się, to są koszty utrzymania. Koszty utrzymania w dużym mieście są w tej chwili przekroczyły 4 tysiące, zbliżają się do 5 tysięcy miesięcznie utrzymania studenta w dużym mieście. Tu tych kosztów nie ponosimy, więc tym między innymi wygrywamy. Zresztą po to zostaliśmy stworzeni.
1: A ilu mamy takich studentów, którzy tutaj przyjeżdżają?
0: Spoza subregionu konińskiego 3, może 4%. No i plus oczywiście częściowo studenci z Ukrainy, bo oczywiście też są spoza regionu, ale nie więcej niż 5% naszych studentów są studenci spoza Wielkopolski Wschodniej.
1: A czy sprawdzacie, badacie to, jak potoczyły się losy waszych absolwentów? No bo tutaj dzisiaj usłyszeliśmy takie stwierdzenia od studentów właśnie, że po ukończeniu konińskiej uczelni, no raczej w Koninie nie zamierzają zostać.
0: Odpowiem bardziej może ogólnie. Gdybyśmy porównali sytuację w roku 2016, 10 lat temu, sytuacją w 2026 w tej chwili, w 16 roku w większości uczelni zawodowych, takich jak nasza, nie było jeszcze studiów magisterskich. I faktycznie duża część młodzieży wyjeżdżała spoza Konina, w takich miast jak Konin. W tej chwili mamy studia magisterskie, duża część młodzieży zostaje na studiach magisterskich u nas, a jak zostaje, to zostanie w regionie. To jest tak, oferta uczelni ofertą uczelni, natomiast pociągającym miejscem zawsze jest inne miasto, większe miasta, aglomeracja, różne możliwości, no i zawsze młodzież będzie migrowała. W tym sensie, że pewnie młodzież z Konina będzie wyjeżdżała do Poznania, Wrocławia, innych miast. No a młodzież z okolic Konina przyjeżdża do nas na studia. To są naturalne procesy, będzie takie demograficzno-migracyjne.
1: Który z realizowanych teraz przez konińską ANS kierunków gwarantuje pracę po jego ukończeniu?
0: Pielęgniarstwo. Od razu, krótkim jednym słowem, tak, pielęgniarstwo, gwarancja niemalże pracy tutaj w lokalnych placówkach służby zdrowia w konińskim, wojewódzkim szpitalu zespolonym w Koninie. To gwarancja pracy na pewno, no i bardzo dobrze oczywiście radzą sobie studenci kierunków inżynierskich, stąd też takie zainteresowanie, też w kontekście tego, że są to studia niestacjonarne, bezpłatne.
1: A ilu macie do tej pory absolwentów pielęgniarstwa i pielęgniarek i pielęgniarzy?
0: Pielęgniarzy oczywiście troszkę mniej, tak, myślę, że jakieś tam 10% maksymalnie to są pielęgniarze z tej grupy. Powiedziałbym między 150 a 200, nie więcej niż 200. Na pewno przez te lata, które prowadzimy, każdego roku kończy studia pielęgniarskie, pielęgniarstwo na pierwszym stopniu około 30, maksymalnie 40 osób.
1: To powróćmy jeszcze do tej pedagogiki. Skąd takie zainteresowanie w tym roku tym kierunkiem?
0: Dokonaliśmy pewnych zmian programowych, jeśli chodzi o pedagogikę, to jest raz, z komponentem opiekuńczo-wychowawczym, a dwa, być może młodzież zauważa pewną lukę pokoleniową, która nastąpi pewnie w szkolnictwie podstawowym, może w szkolnictwie również średnim, tych nauczycieli, którzy z uwagi na zbliżający się wiek emerytalny odejdą, trzeba będzie ich zastąpić nowymi nauczycielami, no oby tylko te pensje

0: w oświacie były lepsze niż są w tej chwili.
1: Powiedz mi jeszcze kilka słów na temat bazy akademików w Koninie. Jak to teraz wygląda?
0: Mamy dwa akademiki w Koninie. Tu jeden w Morzysławie, drugi przy Szkole Górniczej. Za miesiąc mniej więcej, bo w tej chwili trwa duża przebudowa, modernizacja akademika tego tutaj w Morzysławiu. Zupełnie inny standard, standard taki bardzo współczesny. Pierwsze i drugie piętro modernizujemy z wykorzystaniem dotacji ministerialnej, ponad prawie 4-milionowej. Więc potrzeby budowy akademika nie ma, bo on jest, są dwa akademiki, natomiast no, je modernizujemy z korzyścią, myślę, naszych studentów.
1: I na koniec słów kilka o programie Erasmus. Cały czas do Konina przyjeżdżają studenci z innych krajów?
0: Studenci Erasmusa przyjeżdżają zazwyczaj z Turcji, czasami Włosi, czasami Hiszpanie, z innych narodowości, z innych krajów, ale głównie z Turcji. Przyjeżdżają od 15 lat, jeśli nie dłużej, więc myślę, że są zadowoleni. Sam nie rozmawiałem z nimi, nie pytałem, ale są też takie osoby, które były u nas kilkanaście lat temu na Erasmusie jako studenci, a w tym roku przyjechali jako nauczyciele ze swoich uczelni, więc chyba są zadowoleni. Zresztą tych studentów Erasmusa, zwłaszcza z Turcji, mamy kilkudziesięciu w skali roku, więc chyba zadowoleni są, a myślę też centralne położenie Konina jednak, jak ktoś już przylatuje z dalszej odległości, no Konin, centrum Polski, dobra baza wypadowa na poszczególne miasta, może nawet i kraje w Europie.
1: Wysłuchaliśmy rektora konińskiej ANS Artura Zimnego. Teraz zmieniamy temat. Trwa tydzień rozmów na faktach w konińskich szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i z tej okazji Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska organizuje, przeprowadza projekt Czysty Przekaz, rozmowy na faktach. W jego ramach między innymi konińscy dziennikarze spotykają się z uczniami szkół podstawowych, a ja miałem przyjemność właśnie jako jeden z tych dziennikarzy odwiedzić jedną z konińskich szkół i porozmawiać z uczniami na temat fake newsów w radiu, między innymi. Bawiliśmy się w redakcję radiową. Ja byłem redaktorem naczelnym, a uczniowie byli członkami kolegium redaktorskiego. Decydowaliśmy o tym, które informacje to prawdziwe informacje i zagoszczą w naszych serwisach radiowych, a których lepiej do tych serwisów nie włączać, bo to fake newsy. Te zajęcia były w niepublicznej szkole Montessori Odkrywcy Świata. Wzięli w nich udział Amadeusz, Filip, Marcel, Natasza, Wiktoria, Maja, Szymon, Kalina i Wiktor. Posłuchajmy, co powiedzieli tuż po zajęciach. Czego się na tych zajęciach mogliście dowiedzieć? Kto jest chętny?
2: Na tych zajęciach dowiedzieliśmy się, jak rozpoznawać fake newsy.
1: I co się działo na tych zajęciach?
2: Bawiliśmy się w dziennikarzy i dostawaliśmy różne kartki, na których pojawiały się fake albo prawdziwe newsy i musieliśmy je rozpoznawać.
1: Czy był z tym problem, żeby je rozpoznać?
2: Nie, było to bardzo proste.
1: Czyli już wcześniej znaliście zasady, które no, pomagają nam w rozpoznawaniu prawdziwych i nieprawdziwych informacji?
2: Można powiedzieć, że tak.
1: Okej, to może następna osoba. Też zapytam o to, co na tych zajęciach ci się najbardziej podobało.
3: Najbardziej mi się podobało to, że była to taka fajna atmosfera i mogliśmy normalnie pogadać i że jakby praktykowaliśmy to, a nie było tylko takiej samej teorii, że jak to robić, tylko że mogliśmy sami to spróbować.
1: Okej, a na czym polegała ta zabawa w redakcję radiową?
4: No to polegało to na tym, że dostawaliśmy różne kartki i musieliśmy rozpoznawać fake newsy albo prawdziwe. Niektóre były nie do uwierzenia, a niektóre takie, co można by było uwierzyć.
1: I jakie to były? O czym były te newsy?
4: No raz było o katastrofie z kosmosu, raz o ataku hakerskim z Librusa, a raz o krokodylu w Warcie.
1: No i wszystkie brzmią te informacje niewiarygodnie, ale jak się okazało ostatecznie, część była nieprawdziwa, ale były także informacje prawdziwe. Które to były prawdziwe, które nieprawdziwe?
4: No prawdziwe to były o tym krokodylu w Warcie, a nieprawdziwe to były o tym gigantycznym ataku hakerskim na wszystkie Librusy i Wulkan, na wszystkie dzienniki najpopularniejsze i jeszcze o katastrofie z kosmosu, o potężnym asteroidzie.
1: A jak wam w ogóle podoba się praca w redakcji? Jest ona łatwa? Takiej radiowej, gdzie trzeba szybko podejmować decyzje, bo za chwilę wchodzimy na antenę i trzeba podać te informacje, no i zadecydować, co podajemy, a czego nie podajemy.
2: Mi się na przykład bardzo podobała taka praca. Bardzo lubię tak sprawdzać wszystkie informacje i sprawiało mi to bardzo dużą radość.
1: Okej, to powiedzmy teraz jeszcze, jak w takim razie te informacje sprawdzać? Jak coś nam się wyświetli, co wydaje się no niezwykle niesamowite po prostu, aż niewiarygodne, no ale też budzi duże emocje, bo jest to ciekawe.
3: No u różnych źródeł, jak na przykład mamy, że Ministerstwo Edukacji zawiesza to pójście w piątek do szkoły, no to sprawdzić to na stronie Ministerstwa Edukacji, sprawdzić to u różnych źródeł, poczekać chwilę, aż emocje tak jakby zejdą i ocenić to przez pryzmat swoich doświadczeń też, czy mogło się takie coś zdarzyć, czy my jako uczniowie nie bylibyśmy też poinformowani o tym.
1: A jeszcze powiedzcie mi, dlaczego warto weryfikować informacje, sprawdzać je, bo jeżeli nie sprawdzimy, to co może się takiego niefajnego wydarzyć? No co może się zdarzyć? Co się w redakcji stało, gdy dziennikarze podali informację, która była nieprawdziwa?
5: Mogliby stracić pracę. Mhm. Jako podawanie fałszywych informacji.
1: A słuchacze, którzy usłyszeli taką informację?
5: Mogą uwierzyć.
1: I co na przykład w przypadku, kiedy tutaj pojawiła się informacja na antenie, że szkoły są lekcje zawieszone od jutra, to co?
5: No to by nikt nie poszedł. Ja też.
1: A byli to uczniowie Konińskiej Niepublicznej Szkoły Montessori Odkrywcy Świata. Filip, Natasza, Maja, Szymon, Kalina także się wypowiadała. W zajęciach także uczestniczyli Wiktoria, Wiktory, Marcel i Amadeusz. To wszystko w tym wydaniu magazynu Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
6: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam. Czas na kulturalny tygodnik w Meloradiu. Z naszym mikrofonem odwiedzamy dzisiaj Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Będziemy mówili o tym, co przed nami, w czym warto wziąć udział. Oczywiście mowa o kulturalnych propozycjach CKIS-u. I na ten temat rozmawiałem z Aleksandrą Wysocką, Izabelą Matybą i Łukaszem Wesołowskim z Centrum Kultury i Sztuki. Posłuchajmy. Moją pierwszą rozmówczynią jest Aleksandra Wysocka. Będziemy mówili o propozycji. To się zdarza, że tak zapowiadamy dla najmłodszych, ale to będzie taka propozycja ultra mega dla najmłodszych. Coś, czego jeszcze nie było.
7: Tak, ponieważ udowadniamy w tegorocznej edycji Sceny dla Brzdąca Maluchy w Wielkopolsce, że nie ma ograniczeń wiekowych, tych dolnych, jeśli chodzi o odbieranie kultury. Są różne wydarzenia przeznaczone albo dla seniorów, albo dla młodzieży, albo dla dzieci. My będziemy mieli podczas tegorocznej edycji, jaka się odbędzie 23 i 24 października w Centrum Kultury i Sztuki Oskard, będziemy mieli ofertę dla dzieci od pierwszych dni życia. Czyli takie maluszki, które jeszcze nie mówią, ale już nas słyszą, już odczuwają pewne bodźce. A będzie to spektakl Kuki, który odbędzie się w sobotę 24 października, a to jest japońskie słowo Kuki, które oznacza powietrze. Więc można się domyśleć, że będzie to bardziej taki spektakl sensoryczny, a to oznacza, że kultura jest również dla takich maluszków, to będą już ich takie pierwsze doznania, doświadczenia i to już zadanie potem rodziców, żeby zadbali o to, żeby tych doświadczeń z wiekiem kulturalnych było coraz więcej.
1: Czyli to jest ten bodziec, który do nich dotrze. Ten zmysł już nawet w pierwszych dniach życia jest na tyle aktywny, że jest sens to robić.
7: Zgadza się, zwłaszcza, że będzie to połączone z muzyką. Więc tym bardziej warto z tego skorzystać i nie zastanawiać się w ogóle, czy to ma sens, bo potwierdzę, jak najbardziej ma sens. W sobotę tego samego dnia zapraszamy także na rodzinne warsztaty ruchowe. To jest warsztat dla par, czyli rodzica z dzieckiem od 2 do 5 roku życia. I podczas tego warsztatu, poprzez wspólne działanie, takie pary, czyli rodzic z dzieckiem, będą doświadczać tego, jak buduje się relacje. Będziecie się Państwo zastanawiać nad tym, czym są więzi i dostaniecie odpowiedź na to pytanie. Co łączy Was i osoby w Waszym otoczeniu, ale nie tylko z rodziny, ale również jeśli chodzi o sąsiadów i to, w jakim otoczeniu żyjemy, jak to wpływa na to nasze bycie razem, jako wspólnota. Ale najważniejsze w tym warsztacie będzie to, że będzie nauka budowania swobodnych, łagodnych i bliskich relacji w rodzinie. Ten warsztat również odbędzie się 24 października. Natomiast w piątek w godzinach dopołudniowych oferujemy niezwykły koncert audiowizualny. On jest dedykowany dla dzieci 3 lata i więcej. Nazywa się Uszy Duszy i będzie go realizował Teatr Atofri. Teatr zapewnia, że podczas tego koncertu dzieci zaskoczy każdy utwór, więc sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. I w tym koncercie przedmioty różne staną się instrumentami, a instrumenty staną się przedmiotami. Czyli będą dzieci się uczyły tego, że w zasadzie wszystko, co nas otacza, może wydawać dźwięki i to może stać się jakimś instrumentem.
1: A z drugiej strony instrument to też przedmiot i można go po prostu wziąć do ręki.
7: Dokładnie, ale są to już pierwsze doświadczenia dla takich małych dzieci, ponieważ no, wszystkie mamy chyba, które mają dzieci w tym wieku, wiedzą, że dzieci chętnie albo wyciągają garnki, albo talerzyki, czy pukają w szklaneczki. To są też dźwięki i od tego potem uczą się tych dźwięków już na instrumentach, więc będzie to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie. Tego samego dnia dla maluszków w tym samym wieku mamy także warsztat dźwiękowy pod nazwą Co w duszy gra. Będzie on też ciekawy, bo tam dzieciaczki będą wspólnie muzykować i uczyć się tego właśnie, co słuchają, czego słuchają i jak to nasze otoczenie złożone z różnych przedmiotów właśnie brzmi. Niestety na ten warsztat biletów już nie mamy, ale na pozostałe jak najchętniej zapraszamy. Bilety są do kupienia w kasie Oskardu, a także online. A jeśli Państwo nie chcą uczestniczyć w tych warsztatach, albo może chcą i chcą, żeby dzieci jeszcze więcej kultury zasięgnęły, to zapraszamy na 2 seanse filmowe, 2 bajeczki dla tych najmłodszych naszych dzieciaczków w piątek 23 października o godzinie 17:00 zapraszamy na film Kicia Kocia ma braciszka. Wiemy, że Kicie Kocie wszystkie dzieci uwielbiają. Natomiast następnego dnia w sobotę na godzinę 14:00 zapraszamy na Basia Mam swój świat.
1: Zapraszamy jeszcze raz. Bardzo ciekawe propozycje dla dzieci, zupełnie tych najmłodszych między innymi, ale także dla rodziców.
7: Myślę, że ten spektakl Kuki, oprócz tego, że będzie to pierwsze takie doznanie kulturalne dla maluszków, będzie też bardzo interesującym doświadczeniem dla samych rodziców.
1: Dzięki wielkie. Aleksandra Wysocka.
7: Dziękuję.
1: I teraz czas na wielki ekran, czas na propozycje kinowe, a jeśli Oskar i kino, to Iza Matyba. Co będziemy mogli obejrzeć w najbliższych tygodniach?
8: Dzień dobry. Przed nami Kobiece Wieczory w Kino Café już 22 października. To taki cykl, który kontynuujemy. On się zrodził w ubiegłym roku i z powodzeniem właśnie trwa do dziś, kontynuujemy go. Widzki i widzowie, bo także panowie pojawiają się podczas Kobiecych Wieczorów, będą mogli tym razem zobaczyć film Powiedz mi, co czujesz. To jest tegoroczny zdobywca Srebrnych Lwów na festiwalu w Gdyni. I po seansie tradycyjnie spotkanie, tym razem z reżyserem Łukaszem Rondudą, rozmowę z twórcą, a także współautorem nagradzanego filmu Performer, poprowadzi filmoznawczyni Małgorzata Kuzdra. Powiedz mi, co czujesz. To taka ciekawa opowieść o miłości dwojga młodych artystów. To dla nich taki pierwszy poważny związek i staje się takim lustrem ich doświadczeń. W rolach głównych występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia. Co ciekawe, ten film jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego i Karoliny Balcer oraz projektem artystycznym Skup Łez Alicji Rogalskiej. I tutaj taki akcent lokalny, ponieważ Patryk Różycki, znana już postać w świecie artystycznym, urodził się w Kolej, pochodzi z powiatu kolskiego. To jest polski artysta wizualny, malarz, performer, dwukrotny w zasadzie finalista paszportów polityki. Jego prace prezentowane są już w całej Polsce. On nawiązuje właśnie w nich do swojej autobiografii, do swoich jakby doświadczeń. Między innymi do tego, że wychował się w małej miejscowości i właśnie nawiązuje do nierówności ekonomicznej i do związanych z tym wykluczeń społecznych. Stara się odpowiedzieć na pytania, jak rodzina, jak klasa i miejsce pochodzenia wpływają na życie, na tożsamość. Mam nadzieję, że z Patrykiem Różyckim również będzie okazja spotkać się w Koninie, ale o tym powiemy troszkę później. Także w październiku powraca na ekrany przed kobiecymi wieczorami projekt CLAPS. To jest taki ogólnopolski projekt o zdrowiu. Tym razem będzie mowa o onkopierwiastkach. To są takie krótkie, 10-minutowe rozmowy dotyczące zdrowia. W tym roku oprócz to są tematy dotyczące zdrowia kobiet, ale w tym roku również pojawią się wątki dotyczące panów. Także gorąco zapraszamy. Tradycyjnie nie zabraknie szczęśliwych foteli i nagród dla naszych widzów.
1: Bardzo Ci dziękuję.
8: Dzięki bardzo. Zapraszam do zobaczenia w kinie Oskard.
1: Kontynuujemy wątek kinowy w CKS Oskard w najbliższym czasie. Bardziej obyczajowo było przed chwilą. Teraz zrobi się strasznie. Przed nami straszna noc filmożerców w kinie Oskard. No, najlepszy termin na to w ciągu całego roku kalendarzowego to oczywiście końcówka października. Łukasz Wesołowski.
9: Tak, dokładnie. Ostatni piątek października, czyli 30 października. Zapraszamy serdecznie na straszną noc filmożerców, która odbędzie się w Kino Café. Pełna noc, pełna tajemnic i filmowych emocji. Podczas strasznej nocy filmożerców w tym roku pokażemy 3 mocne premierowe seanse. Pierwszy z nich to Witajcie w Hope, czyli taka prawdziwa mieszanka wybuchowa horroru oraz science fiction. Historia miasta, które staje się celem ataku tajemniczych istot. Więcej nie będziemy zdradzać. Druga propozycja jest to Krwawa eliminacja, czyli taki film z gatunku body horror, w którym z tajnej wojskowej placówki uciekają zaprogramowani do zabijania super żołnierzy, a świat zamienia się w krwawą pułapkę, także będzie dużo krwi. A trzecia nasza propozycja to Mroczne Strzeszcze, czyli taki horror kino akcji, w którym grupa lekarzy przybywa z misją medyczną w głąb Amazonii, nie zdając sobie tak naprawdę sprawy, że ich obecność narusza znacznie więcej niż spokój. Także będzie można się bać w tym dniu, ale żeby nie było tak strasznie, przygotowaliśmy również nagrody i konkursy dla naszych widzek i widzów. Tradycyjnie jednym z nich będzie konkurs na najstraszniejsze przebranie. Tutaj oczywiście liczymy na kreatywność i niebanalne podejście do tematu. 3 najciekawsze kostiumy zostaną nagrodzone, a pozostałe osoby mogą liczyć oczywiście na nagrody pocieszenia. Także moc atrakcji, trochę strachu, ale też i przyjemności. Serdecznie zapraszam.
1: 30 października, zaczynamy 18:30, a kończymy mniej więcej? Jakby ktoś został do końca?
9: Myślę, że mniej więcej około godziny 4:00. Tak jak podliczymy sobie czas trwania filmów, to tak będzie.
1: To dla wytrwałych. Straszna noc w Oskardzie się szykuje. A teraz spokojniej, zdecydowanie o programie, projekcie realizowanym już w trakcie realizacji przez CKS Oskard. Znak jakości kina bez barier. Co to takiego jest i co w związku z tym będzie się działo?
9: Tak, Znak Jakości Kina Bez Barier, czyli nowy projekt, któremu lideruje Centrum Kultury Zamek z Poznania. Projekt jest finansowany całkowicie przez Europa Cinemas. Sam zamysł projektu to tak naprawdę 5 kin z różnych regionów Polski połączyło siły, aby stworzyć pierwszy w kraju tak naprawdę kompleksowy i uniwersalny standard dostępności kultury filmowej.
1: W tych 5 jest Oskard, tak?
9: Tak, Oskard. Jest Oskard, jest CK Zamek, który lideruje, jak wspomniałem, jest Gdyńskie Centrum Filmowe, jest kino Echo z Jarocina oraz kino Pionier, najstarsze kino w Polsce bodajże, ze Szczecina. My projekt zaczęliśmy w październiku. Tak naprawdę projekt już toczy się swoim życiem od pewnego czasu, natomiast jego owoc, czyli pierwszy seans, odbył się właśnie dzisiaj. Była to popularna w ostatnim czasie lalka w gwiazdorskiej obsadzie. W ramach projektu odbywały się 2 seanse w miesiącu u nas w kinie Oskard. Tak jak wspomniałem, pierwszy był dziś, a następny już 22 października. Wszystkim seansom będzie towarzyszyć lektor i audiodeskrypcja na słuchawkach. Jeśli ktoś potrzebuje, to dla tych, którzy nie widzą lub niedowidzą, dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą czytać napisów. Napisy rozszerzone będą dla niesłyszących. Podczas prelekcji czy spotkań będzie również tłumaczenie na polski język migowy. Oraz jest u nas również dostępna pętla indukcyjna, czyli takie wsparcie dla osób, które korzystają z aparatów słuchowych lub implantów i chcą słyszeć lepiej. Tłumacz będzie podczas spotkań, warsztatów i prelekcji, natomiast filmy też są ze ścieżką specjalnie dedykowaną, dostosowane, także seanse dla wszystkich.
1: Dzięki wielkie, Łukasz Wesołowski.
9: Dziękuję bardzo.
6: Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Dzisiaj najpierw odpowiemy na pytanie, co z wysypiskiem niebezpiecznych odpadów na ulicy Marantowskiej w Koninie, kiedy zacznie się usuwanie tych odpadów i jak długo potrwa. Potem sport, historia konińskich klubów sportowych. Powiemy o tym, jak wyglądały dzieje konińskiego Mustanga. Najpierw jednak wysypisko niebezpiecznych odpadów w Marantowie. Zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
10: Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej jeszcze w tym roku wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić. Natomiast pierwsze faktury będą mogły być rozliczone z początkiem stycznia 2027. Wykonawca ma w pierwszej kolejności wywieźć odpady z gazociągu. Same te odpady z gazociągu, one mogą być warte około kilka milionów złotych. W drugiej kolejności ma wywieźć wszystkie odpady. Przypomnę, my jesteśmy zobowiązani prawem jako miasto, jako prezydent miasta, zagospodarować i wywieźć wszystkie odpady zero-jedynkowo, także nie możemy wywieźć tylko tych z gazociągu, ale wszystkie, bo taka jest decyzja. Zdobyliśmy na to finansowanie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest oprocentowana bardzo symbolicznie, praktycznie jest darmowy pieniądz, pożyczony nam na 15 lat i mamy też możliwość po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli wywiezieniu wszystkich odpadów, umorzyć sobie jeszcze 2 miliony złotych. Także żadna inna instytucja nie dała nam bardziej atrakcyjnej formy. Oczywiście jak się pojawi w międzyczasie możliwość wzięcia dotacji na to zadanie, to będziemy mogli sobie wziąć tą dotację i tą pożyczkę spłacić szybciej. No niestety nie jest to teren miasta, on jest obciążony bardzo mocną hipoteką, dlatego nie opłaca nam się przejmować tego terenu. Oczywiście będziemy występować z roszczeniem do firmy, która nawiozła, ale to jest temat bardzo trudny, toczy się oddzielne postępowanie w tym zakresie. Czy termin generalnie jest rozplanowany na 5 lat, natomiast wykonawca może w każdym momencie zawnioskować do nas o to, że jest w stanie wywieźć to na przykład w kilka miesięcy wszystko, bo są tacy wykonawcy, którzy deklarują, że są w stanie to wywieźć i zagospodarować. I my wtedy za zgodą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, taka zgoda będzie, wypłacamy od razu całe finansowanie już po wywiezieniu tego. Także jesteśmy w stanie nawet to skrócić do jednego roku, jeżeli pojawi się wykonawca wygra przetarg i zadeklaruje, że wywiezie to w ciągu jednego roku.
1: To był zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Teraz zmieniamy temat o historii Mustanga Konin, czyli drużyny naszych mistrzowskich koszykarzy na wózkach. Opowiedzą Ola Wolniewicz, działaczka tego klubu od lat, a także prezes Mustanga, zawodnik tego klubu, tej drużyny, Marek Bystrzycki. Posłuchajmy. Goście reprezentujący konińskiego Mustanga, Ola Wolniewicz.
11: Dzień dobry.
1: I Marek Bystrzycki.
12: Witam serdecznie.
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to było tak mniej więcej w 2012 roku, tak? Kiedy klub powstał. A co było wcześniej? Jak w ogóle pojawiła się taka idea, że warto by było w Koninie tego typu aktywność, która potem, no jak powiemy w trakcie naszej rozmowy, rozwinęła się bardzo spektakularnie, aby ona zaistniała?
12: No myślę, że przede wszystkim byli ludzie chętni do tego, tak? Czyli osoby z jakąś niepełnosprawnością ruchową. Ja sam też trafiłem do fundacji w 2007 roku. Od 2008 właśnie do 2012 roku trenowałem już w klubie w Łodzi. No i było kilku chłopaków tutaj z okolic Konina, którzy też ze mną dojeżdżali na te treningi. No i doszliśmy do wniosku, że no fajnie jest tej Łodzi, ale chcielibyśmy założyć w końcu coś swojego i mieć ten klub tutaj blisko. I tak gdzieś tam w głowach powstał taki plan, takie marzenie, żeby zrobić sekcję właśnie koszykówki na wózkach tutaj w Koninie.
1: Jak to organizacyjnie na początku wyglądało?
11: Na początku rozpoczęliśmy treningi w 2012 roku, w styczniu, z bardzo dużą pomocą Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, ponieważ oni zorganizowali nam zajęcia na siłowni. Pod basenem w Koninie, ja jako trener, zbieraliśmy się z chłopakami raz albo dwa razy w tygodniu i mieli takie treningi typowo wzmacniające na siłowni. Później zaczęliśmy trenować na sali w drugim liceum. Tam też było trochę barier. Wtedy też fundacja miała tam zajęcia aktywnej rehabilitacji wcześniej, więc jakoś tam udało nam się wbić też na tą salę. Oczywiście większość chłopaków na swoich prywatnych wózkach, bo nie mieliśmy sprzętu tyle, ile powinniśmy mieć, żeby rozpocząć grę w lidze. No i w wakacje już gdzieś tam postanowiliśmy, że otworzymy to stowarzyszenie, również z pomocą fundacji Podaj Dalej. Tutaj wielkie podziękowania dla Zuzanny i dla Karola za to, że pchali nas w tą stronę, żebyśmy to stowarzyszenie zarejestrowali. I w październiku otrzymaliśmy już dokumenty z KRS jako pełnoprawne działające stowarzyszenie sportowe.
1: Jak wyglądało kompletowanie sprzętu? Bo pewnie to było jedno z pierwszych wyzwań.
12: Tak, no ten sprzęt, tak jak wiemy, do tej pory jest gdzieś tam najdroższy w całym tym naszym sporcie. No na początku było tak, że odkupowaliśmy wózki gdzieś tam używane od chłopaków, którzy zmieniali wózek, czy dostawali gdzieś tam sprzęt nowy, więc odkupowaliśmy te stare wózki. Próbowaliśmy, zazwyczaj tak jest normalnie, że dopasowuje się wózek, robi się na miarę pod zawodnika. No my wtedy robiliśmy odwrotnie. No był wózek, trzeba było dopasować do niego jakiegoś zawodnika, którego można było wtedy w pełni wykorzystać, czy to na treningu, czy na meczu. No te początki są najtrudniejsze, tak, no bo koszt wtedy wózka to pewnie było około, myślę, 10 tysięcy, teraz 20 wzwyż, więc ten sprzęt rzeczywiście był najdroższy, to był największy kłopot, żeby uzyskać chociaż 5 wózków, żeby można było rozpocząć grę w drugiej lidze i sukcesywnie gdzieś tam nam się to powolutku udawało i tak to na początku wyglądało. Myślę, że to była największa przeszkoda, ten sprzęt sportowy.
1: Pierwszy start w lidze, kiedy to było, jak to wyglądało?
12: Pierwszy start w lidze, myślę, że to był chyba sezon 2013.
1: Czyli dosyć szybko.
12: Tak, no mieliśmy już jakieś, tak jak Ola wcześniej wspominała, zaplecze, żeby też trenować, żeby gdzieś tam myśleć o tej lidze cały czas, tak. No wiedzieliśmy, że po to robimy te treningi, żeby jak najszybciej w tej lidze rozpocząć grę, tak. No musieliśmy zacząć od jak najniższej ligi rozgrywkowej, więc zaczęliśmy od drugiej ligi i gdzieś tam z roku na rok staraliśmy się rozwijać, tak? Rozwijać, trenować i zgłosić się potem do tej pierwszej ligi, takiej już ogólnopolskiej, najwyższej, i w niej jesteśmy do tej pory.
1: Jak rozwijała się drużyna pod względem personalnym?
12: No myślę, że na początku to było około tam 6-8 takich rzeczywiście chłopaków zapaleńców, którzy przyjeżdżali, trenowali, i już można było coś z tego składu zrobić, tak żeby rzeczywiście występować, grać i zbierać te umiejętności, no bo sam trening, wiadomo, no fajnie, na boisku wszystko wychodzi, ale trzeba było się weryfikować z innymi drużynami, i tak to na początku gdzieś tam wyglądało. Staraliśmy się zebrać tych chłopaków tutaj, którzy chcieli trenować, tak, i tak. Takie były początki.
1: To byli wyłącznie chłopacy z Konina, czy też, no właśnie, to, że ta drużyna powstała, to skutkowało tym, że ktoś tutaj specjalnie przyjechał po to, żeby z wami trenować?
12: Nie, na początku ja prowadziłem treningi, potem mieliśmy trenera Stanisława Uszyńskiego, później jeszcze kilku innych, ale na początku ja prowadziłem te treningi i no nie byli to wszyscy, to do tej pory nie ma tak, że to są sami mieszkańcy, zawodnicy z Konina, bo i są chłopaki z powiatu kolskiego, którzy do tej pory od początku gdzieś tam zaczynali z nami i są do tej pory. Marcin Kupiecki z okolic Zagórowa, także no, to była gdzieś tam z tego okręgu naszego tutaj zawodnicy, tak? I tak naprawdę no, oni gdzieś byli początkiem, gdzieś trzonu tej drużyny.
11: Pierwsi tacy nasi przyjezdni zawodnicy, którzy jeden z nich jest z nami do dzisiaj, Piotrek Darnikowski, który też przeszedł do nas z Łodzi. No i oczywiście Robert Wiśnik, nie żyje już, bo w 2014 roku zmarł, ale też reprezentował nasze barwy i do dnia dzisiejszego co roku organizujemy dla niego turniej Wiśnik Cup, więc tutaj też to byli tacy nasi dwaj pierwsi przyjezdni zawodnicy.
1: Jak wygląda wasza praca, czyli wolontariusze przy drużynie?
11: Wolontariusze przy drużynie, no są nieodłącznym elementem tego, ponieważ no chłopaki gdzieś tam mają w głowie dużo, niekoniecznie fizycznie mogą wszystko wykonać sami i tutaj ta praca wolontariuszy jest nieoceniona, tak jak pomoc przy turniejach, pakowanie wózków, kiedy jedziemy na mecz, to jest bardzo duża logistyka. Mamy na szczęście takich ludzi wkoło siebie, którzy bezinteresownie tą pomoc nam niosą. Oczywiście też gdzieś tam ta nasza praca bardzo dużo dają nam granty, tak, dotacje, dofinansowania, które dostajemy. W tej chwili Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miasto Konin czy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udaje nam się pozyskiwać dofinansowania, które naprawdę bardzo wspierają działalność naszego klubu i dzięki temu też możemy na tym najwyższym szczeblu walczyć o te najwyższe trofea.
1: I o najwyższych trofeach, bo w końcu, tak jak wspominałem na początku, doszło do tego, że zostaliście najlepsi w Polsce. To może wspomnimy na początek ten pierwszy mistrzowski sezon w waszym wykonaniu.
12: Pierwszy mistrzowski sezon to tak naprawdę była połowa sezonu 2019-2020. Sezon gdzieś tam został zakończony przedwcześnie z powodu właśnie pandemii COVID-a. I to był pierwszy sezon, w którym zdobyliśmy tytuł mistrza Polski. Oczywiście nie był rozegrany do końca, ale PZ Kosz i kluby zdecydowały, że ta kolejka, te kolejki, które były rozegrane do tej pory, po prostu robią klasyfikację końcową i wtedy to było jakby pierwsze mistrzostwo, które udało nam się zdobyć.
11: Wtedy też pamiętam, no to był dla wszystkich ciężki czas COVID-a, brak treningów, brak spotkań i my też nawet w naszych mediach społecznościowych za bardzo nie udostępnialiśmy tego, że zostaliśmy tym mistrzem Polski, bo przede wszystkim chłopaki czuli ogromny niedosyt z tego, że te rozgrywki nie były zrobione do końca i stwierdziliśmy, że fajnie, ale nie na tyle, żeby się tym chwalić gdzieś tam aż tak mocno i to udostępniać, no bo nie było i tej kropki nad i, czyli tego meczu finałowego.
12: Dokładnie tak.
1: No ale to bo COVID minął i udało się kolejne sezony rozgrywać w pełni.
12: Tak, tak, tak. Minął COVID i kolejne sezony już graliśmy, począwszy od pierwszych meczy rundy zasadniczej po finały w playoffach i rzeczywiście rzeczywiście gdzieś już od tego 2019 roku, po tym COVID-zie zaczęliśmy cały czas być w tej czołówce, tak naprawdę z jednym z największych gdzieś tam rywali, drużyną z Kielc, zawsze bijemy się o to mistrzostwo. I czasem oni wygrywają, czasem my.
1: Emocje także potęgowane przez kibiców, którzy zawsze wam towarzyszą. Jest ich na trybunach sporo.
12: Tak, cieszymy się. Zawsze gdzieś tam próbujemy to promować, te wydarzenia nasze sportowe, które mamy. Dziękujemy, że ci kibice rzeczywiście przychodzą. Myślę, że dla nich to też jest fajna zabawa, fajny pokaz sportu, tak, w wykonaniu osób gdzieś tam z niepełnosprawnościami. I myślę, że to też jakoś wpływa na tych kibiców, że coraz częściej, coraz więcej tych kibiców przychodzi i z tego się cieszymy, bo w końcu nie musimy grać tylko dla siebie i dla naszych rodzin, czy dla naszych dziewczyn, ale gramy też dla kibiców, co jest, dodaje takiego powera, bo tak jak wiemy, no sport jest dla każdego i to, czy jest się niepełnosprawnym, czy nie przekreśla gdzieś człowieka i cieszymy się, że tych kibiców jest, że przychodzi coraz więcej, że te nasze transmisje ogląda coraz więcej ludzi i jakby to jest też nasz taki cel, że wiadomo, że te sukcesy są gdzieś wpisane w prowadzenie takiej drużyny, ale ten sukces w postaci tych kibiców i przekazywania tego gdzieś tam innym też osobom niepełnosprawnym, myślę, że to jest druga rzecz, na którą też stawiamy właśnie w naszym klubie, żeby pokazywać, promować ten sport i cieszyć się razem z kibicami.
1: Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Gratuluję już, tak można powiedzieć, długiej i bogatej historii klubu. Życzę wszystkiego dobrego w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. Ola Wolniewicz.
11: Dziękuję państwu bardzo.
1: I Marek Bystrzycki.
12: Dziękuję.
1: Mustang Konin. I to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99.6. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
6: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99.6.
1: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszam na audycję Miejskie sprawy w Koninie. To nie był zwykły piątek w konińskich szkołach. Brakowało uczniów, była słaba frekwencja. Wszystko przez to, co wydarzyło się wcześniej w kraju. Mowa oczywiście o tragicznych w skutkach atakach nożowników, a także przez to, co później wydarzało się w sieci, między innymi także w konińskiej sieci. Pojawiły się tam groźby, po których rodzice zdecydowali, że dzieci w piątek do szkoły nie pójdą. W piątek już po lekcjach rozmawiałem z zastępcą prezydenta Konina Witoldem Nowakiem. Posłuchajmy. Jestem w drugim liceum w Koninie i przed chwilą rozmawiałem z woźną i pani woźna powiedziała mi, to co panie Mateuszu, przetrwaliśmy ten trudny dzień i to faktycznie był trudny dzień w konińskich szkołach. Pan był poza granicami naszego kraju, ale cały czas na gorącej linii ze swoimi podwładnymi, którzy zajmują się oświatą w Koninie i doskonale na bieżąco wszystko pan monitorował. Tak to, jak to wyglądało z pana perspektywy?
13: No zawsze trudniej jest zarządzać, kiedy się jest daleko od domu, ale ponieważ byłem w delegacji służbowej, to no oczywiście musiałem też, chciałem przede wszystkim przejąć się tym wspólnie z dyrektorami i byliśmy w kontakcie także wczoraj od razu i dzisiaj obdzwoniłem wszystkich dyrektorów podczas międzylądowania. Rozmawiałem wszystkich, z którymi udało mi się skontaktować, no ale to jest znakomita większość. No to oczywiście nie jest dobry dzień dla edukacji w Polsce i w Koninie również. Tym bardziej przykry, że już wiemy o tej porze rozmawiając, że za jednym z głupich zachowań dotyczących ataku, potencjalnego ataku, stoi też uczeń konińskich szkół albo okolicznych szkół. Chłopak na pewno jest z Konina. I to jest bardzo smutne i to też pokazuje, ja zresztą to wczoraj pisałem dyrektorom, kiedy z niepokojem do mnie czy dzwonili, czy pisali, że i pokazując te filmiki, które się pojawiają w sieci, że to będzie kwestia czasu, jak zostaną złapani ci sprawcy. Oni nie mają świadomości pewnie jeszcze takiej, że cyberbezpieczeństwo jest dla policji w Polsce niezwykle ważne i też nie mają świadomości, jak znakomicie wyposażona jest wielkopolska policja w narzędzia do szukania takich przestępców, więc to była tylko kwestia godzin i czasu, aż zostanie sprawca złapany. Ale wracając do głównego wątku, no to to jest rzeczywiście smutny czas dla oświaty, bardzo niepokojący dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, bo to też podkreślam w rozmowie z dyrektorami, żeby także o nich zadbać. No i dla rodziców. Dzieci muszą być zaopiekowane przez rodziców najpierw, bo szkoła ich nie wychowa, a potem mogą trafić do szkoły, w której naprawdę w konińskich szkołach mogą czuć się bezpiecznie.
1: A jak pan ocenia to, że dzisiaj faktycznie tak wielu uczniów z Konina do szkół nie poszło?
13: Jako coś normalnego. Jako coś normalnego, jeżeli dochodzi do zbrodni i jeżeli ktoś epatuje jeszcze strachem, wrzucając filmiki w sieć i strasząc młodych ludzi, to nie dziwię się im i rodzicom, że podjęli taką decyzję. Natomiast to oczywiście nie może trwać wiecznie. Też się zastanawiałem w międzyczasie, wracając do Polski, czy to jest tak, że uczniowie nie chcą iść do szkoły, ci, którzy wrzucili te głupie, nawołujące do nienawiści filmiki, czy po prostu są w grupie ludzi, którzy są tak zepsuci, że są w stanie dokonać najgorszego. Więc ja się nie dziwię uczniom, że nie poszli, nie dziwię się rodzicom, że nie puścili, natomiast no, mamy weekend akurat teraz, od dzisiaj się zacznie. Mam nadzieję, że też emocje opadną i w poniedziałek ta frekwencja wróci do normalności.
1: Kończą się lekcje dzisiaj w piątek w konińskich szkołach i na szczęście nic się nie wydarzyło, odpukać złego. Te środki bezpieczeństwa dzisiaj były bardzo duże, no na przykład w drugim liceum ochroniarze sprawdzali każdy plecak. To też było takie zaplanowane działania?
13: W każdej szkole były, bo rozmawiałem z dyrektorami, były i agencje ochrony w niektórych szkołach, w każdej szkole właściwie, bo rozmawiałem też z komendantem policji w międzyczasie. Byli policjanci i uwaga, byli policjanci nie tylko mundurowi, ale także policjanci nieumundurowani, o których obecności możemy nawet nie wiedzieć. Byli dzielnicowi, którzy kontaktowali się z dyrektorami już wczoraj. Muszę pochwalić konińską policję, że stanęła na wysokości zadania również.
1: Ćwiczenia są przeprowadzane w konińskich szkołach, są procedury wypracowane takie, że no gdyby coś się odpukać stało, to ta reakcja byłaby poprawna?
13: Ja już mówiłem w wielu wywiadach, że cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo w ogóle w szkołach jest dla nas priorytetem i w ubiegłym roku, i także w tym. Wszystkie szkoły odbyły szkolenia z bardzo profesjonalną firmą, która nauczyła zachowań całą szkołę. Mówię tutaj i o pracownikach, nauczycielach, dyrekcji, pracownikach administracji, obsługi i uczniów, ale ponieważ jedni uczniowie wychodzą, inni przychodzą, zaleciłem w połowie września, kiedy spotkałem się z dyrektorami, żeby te ćwiczenia powtarzać. Wierzę, że są powtarzane, bo takie mam sygnały i takie informacje, ale nadal będę mobilizował do tego, żeby bez strachu, ale profesjonalnie po prostu wykonywać te zadania, które były wyćwiczone podczas treningu, bo to jest najlepszy sposób uchronienia się. Na pewno będzie trudno niej wejść do szkoły i od razu tu powiem rodzicom, to jest dla dobra waszych dzieci, a nie żeby komuś zrobić krzywdę. Proszę sobie wyobrazić zakład pracy, a to jest zakład pracy, do którego nagle z zewnątrz wchodzi, no mamy na przykład szkołę 800-osobową, niech nawet przyjdzie jeden rodzic, to mamy dodatkowo 800 osób, które mogą wejść do budynku. Jak zapanować w takiej sytuacji nad bezpieczeństwem? Dlatego szkoły będą bardzo mocno pilnować tego, kto wchodzi do szkoły, jak wchodzi do szkoły. Będą przestrzegać tych procedur, które wyćwiczyły wcześniej.
1: Zachęcamy do tego, żeby w poniedziałek najbliższy do szkoły jednak przyjść, wziąć udział w lekcjach?
13: Jak najbardziej tak. Dzisiejszy dzień pokazał, że wszyscy zmobilizujmy się do tego, żeby było bezpieczniej. Mówię tu o i policji, i o nas jako organie prowadzącym, organie nadzoru pedagogicznego. Mówię tu o dyrektorach znakomicie wykonujących swoje funkcje. Mówię też o rodzicach, bo nie możemy siać paniki, bo dokąd to prowadzi? No, nasze szkoły są bezpieczne, wiele, tak jak mówię, monitorowanych, a wspólnie razem jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Ale przede wszystkim apel do rodziców jest taki, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzić, co one robią w sieci, bo to mogą być też nasze dzieci. Uwaga, to jest bardzo przykre, co powiem, ale skoro 16-latek w Koninie nawoływał do nienawiści i groził, że będzie zamach w szkole, to znaczy, że to może być nasze dziecko, nie czyjeś, jakieś gdzieś z Polski, tylko nasze dziecko. Sprawdźmy, co robi nasze dziecko, do jakich stron wchodzi.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiceprezydent Konina Witold Nowak, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
13: Bardzo dziękuję.
1: To był Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina. W piątek z mikrofonem Melo Radio odwiedziłem drugie LO w Koninie. Tam rozmawiałem z dyrektorką Małgorzatą Koziarską-Sip. Dzisiaj wyjątkowe środki ostrożności w szkole. Jest tu kontrola bezpieczeństwa niemalże taka, albo w zasadzie taka jak na lotnisku.
14: Tak, no należy do tych, którzy przejmują się faktem, obojętnie na ile zagrożenie jest duże bądź też małe. Stąd też dwa dni temu ewakuacja uczniów, kiedy dostałam informację o podłożonym ładunku, bo nigdy do końca nie mamy pewności, na ile informacje, które do nas dochodzą, są prawdziwe bądź też nie. Podjęłam wszelkie środki ostrożności dotyczące dzisiejszego dnia. Sama w szkole byłam już o 6:30. O godzinie 7:00 był już pan z ochrony, który tutaj jest z pełnym wyposażeniem poza bronią. Również panowie ze Straży Miejskiej. W międzyczasie odwiedzili nas panowie z kryminalnej, zostawiając kontakt do siebie. Każdy uczeń wchodzący do szkoły, ponieważ mamy system wejść i wyjść, każdy uczeń wchodzący do szkoły odbija kartę imienną, więc wiemy, kogo mamy w szkole, i uczeń, który opuszcza szkołę, również odbija tę kartę jako wyjście. Podobnie jest z nauczycielami. Każdy uczeń ma sprawdzony plecak, podobnie jak nauczyciele i pracownicy szkoły. Myślę, że to wystarczające zabezpieczenie na tę chwilę. W szkole panuje atmosfera bardzo przyjazna, mimo że tych uczniów nie jest dużo, chodzą zgodnie z planem na lekcje, no i czekam, co będzie dalej.
1: No i w szkole właśnie wystartował ten system odbijania kart, no on też w dużej mierze ograniczy możliwość przedostania się tutaj osoby niepożądanej, poza tym też jest pod stałą obserwacją monitoringu.
14: Tak, ten system bardzo jest ważny dla nas i ja podjęłam decyzję o założeniu tego systemu w porozumieniu z Radą Rodziców.
1: To się tak akurat zbiegło w czasie z tymi tragediami.
14: Tak, wszyscy są zdziwieni, że może tak szybko to się stało. Nie, to działania już mające miejsce od sierpnia, ale faktycznie system zaczął działać dokładnie wczoraj. Sprawdza nam się doskonale. Każdy uczeń widzimy w monitoringu, w systemie imiennie, czy jest w szkole, czy szkoła opuścił, więc jest to dla nas bardzo istotne. Na teren szkoły nie wejdzie nikt, kto się taką kartą nie odbije. Oczywiście na teren szkoły można wejść po uruchomieniu teledomofonu, który wtedy legitymuje osobę chcącą wejść, pani na dyżurce bądź też sekretariat.
1: To dzisiaj mniejsza frekwencja, jak pani myśli, to się po kościach rozejdzie, już w przyszłym tygodniu będzie większa?
14: Myślę, że tak, bo na pewno służby działają i robią swoje. Natomiast no niestety media społecznościowe też robią swoje i ilość przesyłanych filmików niejednokrotnie ze sztuczną inteligencją, informacji i tak dalej, i wszystkich tych niby śmiałków, którzy uważają, że się świetnie bawią, sprawia, no, że społeczeństwo, no i młodzi ludzie są zastraszeni.
1: Nie to wszystko w tygodniu rozmów o faktach.
14: Tak, i to właśnie tak się też dzieje. No, nic na to nie możemy. Ja jako dyrektor, dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo moich uczniów, stąd też wzmożona kontrola musiała dzisiaj nastąpić. Jak będzie wyglądał poniedziałek, jeszcze nie wiem.
1: Bardzo dziękuję.
14: Dziękuję.
1: To była dyrektorka drugiego LO w Koninie, Małgorzata Koziarska-Sip. A co w piątek powiedzieli mi uczniowie drugiego?
15: Dlaczego dzisiaj się pojawiliście w szkole? Bo większość waszych znajomych, koleżanek, kolegów jednak dzisiaj na lekcjach nie było.
16: Ja pojawiłam się, bo była poprawa z chemii.
17: Ja to samo.
16: A i dla koleżanek też.
18: Nie przestraszyłem się tych wszystkich komunikatów.
15: A dotarły do was te komunikaty wczoraj w jakiś sposób?
16: Dotarły na grupie klasowej, wysyłali, tak.
15: I co to były za informacje?
16: No, tak, mam wrażenie, że są jakieś fałszywe zdjęcia, filmiki.
17: Nie z naszej okolic w ogóle, tylko tak ktoś to interpretował, że z naszej okolic jest.
15: A to były jakieś groźby, że coś się wydarzy?
16: Można to tak powiedzieć.
15: Co było na tych screenach, na tych zdjęciach?
17: Były różne, albo były wiadomości, albo jakieś zdjęcia drastyczne.
15: I co to były za groźby, że to się wydarzy?
19: No, że jakieś zamachy będą, nożownicy przyjdą do szkoły i jakieś, nie wiem.
15: Ale konkretnie, że u nas w mieście, w Koninie?
17: Tak, szkoły wypisane w kolejce, które
20: na ekranie potem, tak.
15: A na jakiej podstawie stwierdziliście, że to nie jest prawda, że to jest fake? To w sumie mamy też teraz ten tydzień walki z fake newsami.
17: Te informacje były tak naprawdę bardziej rozpowszechniane właśnie wieczorem, wczoraj. I na przykład rano nic nie było. No to dlaczego akurat wieczorem to się wydarzyło? No,
15: czyli sprawdziliście jeszcze rano, czy one są cały czas?
17: No, tak.
15: I się nie potwierdziły nigdzie?
17: No nie było żadnych nowych.
15: Więc i dlatego stwierdziliście, że jednak może warto do tej szkoły pójść.
17: No tak, no jak była też w 6 ochrona, no to czemu nie?
1: To byli uczniowie drugiego LO w Koninie. Tak jak wspominałem na początku, w konińskiej sieci także ukazały się groźby i to groźby opublikowane przez mieszkańca Konina. 16-letni koninianin nagrał film, w którym groził atakiem na szkoły ponadpodstawowe w Koninie i w Żychlinie. W piątek rano około godziny 9 został namierzony przez służby, a o godzinie 15 usłyszał decyzję sądu, no i zostanie ten 16-latek umieszczony w schronisku dla nieletnich. Spędzi tam najbliższy czas, dokładnie będzie tam do 9 grudnia. To oczywiście przestroga dla tych, którzy być może pokusiliby się o kolejne tego typu bardzo groźne wybryki. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
6: Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Kochani, ja już rady nie daję. Ciągle tylko praca, stres, stres, praca.
2: A może odwiedzimy Niagarę?
1: Przecież nie stać nas na podróż za ocean.
2: Łuptasie. Centrum rekreacji w hotelu Niagara. Mają tam wszystko, czego nam trzeba. Gabinet odnowy biologicznej, sauna, jacuzzi, siłownia, bilard, squash i kręgielnia.
1: Niech zaleje nas Niagara. Wodospad relaksu.
2: Niagara. Centrum rekreacji Węgle w koło Konina. Rezerwacja. Telefon 63 240 80 88.
3: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie. Byłaby z siebie tu.

0: tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekend Nelo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, Weekend of the Melo. Fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy Dzień Gier Planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom. Tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta na przykład. Zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet, już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mag Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne. 5,5 miliona obserwujących na Instagramie, biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo. Zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2014.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Uwaga Konin! Szukasz zniczy w najlepszych cenach? Zajrzyj do nas! Ponad 500 wzorów zniczy, duży wybór, piękne wzory i najlepsze ceny w Koninie. Znajdziesz nas w Koninie na Zatorzu, ulica Chopina 21F, pasaż handlowy. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.30, a w soboty od 9 do 15. Najtańsze znicze w Koninie. Chopina 21F, Zatorze, pasaż handlowy. Wpadnij i przekonaj się sam.
2: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Łowcy gwiazd, Cleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno do repertuaru tego jego mościa zaglądamy z wielką radością. Zrobimy to już teraz, razem z Marlonem Hofstadem w numerze Catch Up. Zróbcie głośniej.

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Meloradiu. Tak, gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesienniej, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi i za chwilkę tak będzie. Bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.

0: Elo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Szukasz dobrych drzwi do domu, mieszkania? Salon Profit to autoryzowany salon drzwi Erkado. Salon Profit to drzwi Erkado o niebanalnych rozwiązaniach i bogatej kolorystyce. Salon Profit to doradztwo i autoryzowany montaż drzwi Erkado. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe, Dr. Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
16: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
17: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję!
18: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Te

Wartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio. Poka, cześć. Dajcie znać, co u was, czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach, na dole jest komunikator, ślijcie głosówki.

4 to the floor of Offenbach niesie w stronę dobrego melod. Dzisiaj o 20 ruszamy, przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. Player Melo Radio.pl, tam pełny line-up, możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku, jedno oczko wyżej. Czyli ta 13 w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequencies, Paraiso, ależ on się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie, albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie i nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, To of Law, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram ja. Jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne. A za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji. W Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.tio.konin.pl.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Po reklamie.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Melo Radia, parę stówek może być twoje, wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia, a to już Fisher Rain w Melo.

0: Weekend of the Melody jest to i Chain z numerem Hard to be Around. Tak, gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czyta lektor AI.

0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na twój nowy samochód.
13: Szukasz dobrych podłóg do domu lub mieszkania? Salon Profit przy ulicy Europejskiej 128. Autoryzowany przedstawiciel firmy Quickstep zaprasza. Na miejscu bogaty wybór podłóg laminowanych i winylowych Quickstep, idealnych do każdego pomieszczenia. Salon Profit to także doradztwo i dobry montaż podłóg. Nie zwlekaj, spraw sobie nowe podłogi. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Profit. Zapraszamy po jakość.
14: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
15: Tanio Weekend!

0: 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
0: Po reklamie. Meloradio Konin.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej, Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike, już teraz. Thank you. Gramy głośno.

0: All of My Love, Eben i Zibizu w Melo Radio. To weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11, bo jutro po raz kolejny o 10 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji. W Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.tio.konin.pl.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
14: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
19: Wpadaj do Lidl. Dla to się opłaca. I już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
22: Sprzedaż w Omoda & Jake'u Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jake'u Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jake'u. Czas na twój nowy samochód.
23: Ole! Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Mega wyprzedaż płytek ceramicznych, ćwierć miliona metrów kwadratowych. Żaden market w Polsce nie przebije naszych cen. Największy wybór, najniższe ceny i natychmiastowa dostępność. Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Turek, ulica Konińska 24. Bardzo gorąco polecam. Michał Wiśniewski.
24: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
25: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach.
0: zakupach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
8: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
26: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
27: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

To A-Log, The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo, dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs, DJ Mac. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me w Alexia Nischaus w Melo Radio, to weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już o 13 zagramy,
0: bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato. Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce. Modelki Włodarski punktualnie o 13 w Melo.
2: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Chlubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Media Expert, taniej masz.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
5: Panie Pascalu,
10: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
20: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
21: Tato, z czego były pierwsze książki?
22: Z glinianych tabliczek?
21: To jak wtedy zaginali rogi?
23: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
24: Wyprzedaż w Omoda NJ-ku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda NJ-ku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda NJ-ku. Czas na twój nowy samochód.
0: Ole! Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Mega wyprzedaż płytek ceramicznych, ćwierć miliona metrów kwadratowych. Żaden market w Polsce nie przebije naszych cen. Największy wybór, najniższe ceny i natychmiastowa dostępność. Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Turek, ulica Konińska 24. Bardzo gorąco polecam, Michał Wiśniewski.
1: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
3: Kochanie, ja już rady nie daję. Ciągle tylko praca, stres, praca.
4: A może odwiedzimy Niagarę?
3: Przecież nie stać nas na podróż za ocean.
4: Łoptasie. Centrum rekreacji w hotelu Niagara. Mają tam wszystko, czego nam trzeba. Gabinet odnowy biologicznej, sauna, jacuzzi, siłownia, bilard, squash i kręgielnia.
3: Niech zaleje nas Niagara. Wodospad relaksu.
4: Niagara, Centrum Rekreacji Węgle w koło Konina. Rezerwacja, telefon 63 240 80 88.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10%.

0: internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie. Opoka, cześć.

Silva Bomba on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized w Melo.

0: Sexy Magic, K3L, Paco Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio, a za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po Melo Skiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podejmij wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Konik na 99,6 FM.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Panie Pascalon.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Wyprzedaż w Omoda & Jake'u Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jake'u Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jake'u. Czas na twój nowy samochód.
14: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
15: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
16: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Uwaga, Konin. Szukasz zniczy w najlepszych cenach? Zajrzyj do nas. Ponad 500 wzorów zniczy, duży wybór, piękne wzory i najlepsze ceny w Koninie. Znajdziesz nas w Koninie na Zatorzu, ulica Chopina 21F, pasaż handlowy. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.30, a w soboty od 9 do 15. Najtańsze znicze w Koninie. Chopina 21F, Zatorze, pasaż handlowy. Wpadnij i przekonaj się sam.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: 321-321-777. Dzwoncie, za chwilę podejmij wyzwania. To już Calvin Harris.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podej mi wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybrałam babcią.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

99,6 FM. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Każdego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies.

0: Obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
5: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
6: Ole! Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Mega wyprzedaż płytek ceramicznych, ćwierć miliona metrów kwadratowych. Żaden market w Polsce nie przebije naszych cen. Największy wybór, najniższe ceny i natychmiastowa dostępność. Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Turek, ulica Konińska 24. Bardzo gorąco polecam, Michał Wiśniewski.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: O reklamie. Autopromocja.
6: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
7: i mocno podkręcone tempo.
8: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
6: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: 96 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, to weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed dobrym Melo, sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy, to jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej, a my już wam gramy. Opoka, cześć.

Livka poza tobą nic, dziś weekendowy Melo, zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, o to kogo kto lubi, ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: A w oryginale Kygo, ale remix Take Me Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w Meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to twój.

0: go do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
3: Wyprzedaż w Omoda & J-ku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & J-ku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & J-ku. Czas na twój nowy samochód.
4: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji. W Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.tio.konin.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: O reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.

Sophia Loren, DJ Remo, Tymek, tak gramy wam w Weekend w Melo, w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, uwaga, aż 48 km długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą Happiness is So Sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: Zgaduj, na którym miejscu byli w rankingu top 100 DJs DJ Mac. Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Na pierwszym
0: Guetta, Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy!
1: How does it feel?
0: Ciekawe, jak będziecie czuć się jutro o godzinie 10. Zapraszam na after. Bądźcie koniecznie. Do usłyszenia. Hej!

0: Wstawaj, szkoda dnia w Melo Radio. I wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: Niższa cena z 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy before przed dobrym Melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life, jest Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Wyprzedaż w Omoda NJ-ku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda NJ-ku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda NJ-ku. Czas na twój nowy samochód.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz dobrych drzwi do domu, mieszkania? Salon Profit to autoryzowany salon drzwi Erkado. Salon Profit to drzwi Erkado o niebanalnych rozwiązaniach i bogatej kolorystyce. Salon Profit to doradztwo i autoryzowany montaż drzwi Erkado. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w Wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski do, nazwijmy to, znajomej. No to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu, chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce, na Matt Bukowski, Natalia, Grawitacja.

0: Years and Years in Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.
1: Melo Radio Koin na 99,6 FM.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
6: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara. Centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
13: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
12: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
13: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
12: Żebyś wiedział, że...
13: jesteś zwycięzcą.
12: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
13: Marcin Sikora.
12: Waldek Darłak.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Axwell i Bonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Sibul się pojawi, przed nami też Fucha i Liwka i Enklawa, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, zapinamy pasy, no i ruszamy.

Ładna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

to Colors i Primadonna, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte.

0: Robin Schulz i Take It Slow to Meloradio, to 27 minut po 16, a za chwilę powiem wam, co można zrobić z połączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów. Ziarnista Classic i Mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bagador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deal.
7: Wyprzedaż w Omoda & Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Czas na twój nowy samochód.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Po reklamie.

Wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okna albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kurkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: 89,6 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Szukasz dobrych podłóg do domu lub mieszkania? Salon Profit przy ulicy Europejskiej 128. Autoryzowany przedstawiciel firmy Quickstep zaprasza. Na miejscu bogaty wybór podłóg laminowanych i winylowych Quickstep, idealnych do każdego pomieszczenia. Salon Profit to także doradztwo i dobry montaż podłóg. Nie zwlekaj, spraw sobie nowe podłogi. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Profit. Zapraszamy po jakość.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla was najlepszą muzę, Turn the Lights Off. Na początek Konrad Traczek, witajcie.

All of my love w Melo, 14 minut po 17, to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. Oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. A Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiesto i Hard to be Around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17 na dworze. Dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: Panie Pascalon,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
1: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
25: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
26: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
27: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disneya. Kiza w Biforze, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę. No i Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła Pumpkin Spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy Music Sound to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Wyprzedaż w Omoda & Jake'u Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jake'u Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jake'u. Czas na twój nowy samochód.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na to czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie, ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel, widzicie podobieństwo do taty? Ja może i widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może. J-Lo!

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona, to między innymi David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania,
6: po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na twój nowy samochód.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
15: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: O reklamie.

0: Trzy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistie. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny, jednym słowem, przy weekendzie, no i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena z Pydap, to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w

0: No bo czasami chodzą na kierownicy, co nie? A i nóżka też gdzieś tam chodzi, no bo przy takich numerach to zdecydowanie się nie da inaczej. Back to yours, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. A po 19:00 powiem wam między innymi co zrobić, żeby zgarnąć trochę siana. I to już w poniedziałek.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Magnetic. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetic u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie Melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już w poniedziałek szansa na dwie stówy, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lanberry.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To Sexy Magic, to Melo Radio, za 29 minut po 19:00, to Before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie. Niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę, no to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny, albo to jak pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną? Dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

All I Know w Melo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? O, Lost Frequencies już teraz przed nami. Jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidek, Księga Żywiołów. To Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axwell Ebon v Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20, bo przed nami The Best of Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo. Ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 15. Hej!

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Melo to twój

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w SkyTech. Zapraszam na 93. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

0: słuchacie This is SkyTech, jeden z moich ulubionych producentów ostatnio, Massano, razem z Echo, Accelerate. Tuż przedtem Belladonna i Damon z numerem Call My Name, a już za chwilę Andrea Casta z numerem Awake. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech. SkyTech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything on our

słuchajcie, this is Skytek. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

Czy Skytek, nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke & Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas & Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic i Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Zwiastuny w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Ocean of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe